czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: Radio SK.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna ja chcę

To na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy,

0: jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Piotr Staszczuk przed mikrofonem, kłaniam się. Dziś na termometrach w Kraśniku odnotujemy maksymalnie 14 stopni na plusie. Dodatkowo przez cały dzień będzie pochmurno i wietrznie. Jutro co prawda zobaczymy tyle samo stopni, ale na niebie nieco więcej słońca.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kolejny alert RCB przez kolejny atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Alert o poranku został wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W nocy zaatakowany został Kijów, a eksplozje w ostatnich minutach były słyszane też na Wołyniu. Padły słowa o imperialnej polityce Kremla i podkreślenie, że to nie my dążymy do konfrontacji. Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
3: Chcę jasno powiedzieć. To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
2: A wcześniej w debacie na temat Ukrainy głos zabrał też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wystąpienia skierował słowa do szefa rosyjskiego MSZ-u Siergieja Ławrowa.
4: Siergiej,
2: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówił polski wicepremier, który wezwał też Rosję, by przerwał swoją wojnę. A wojsko szuka nadal obiektu latającego w okolicach Malborka. Nadleciał z nadobwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, mówi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego polskiej armii.
5: Są też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
2: A przypomnę, że wczoraj rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Do drugiej połowy października między 22 a 6 rano przez gminę Gościeradów będą przewożone turbiny wiatrowe. Kierowcy powinni zachować ostrożność, a dokładny komunikat możecie znaleźć na stronie samorządu. Dobrozbiórka wraca do powiatu kraśnickiego. Mieszkańcy Zakrzówka ponownie mogą brać udział w akcji na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Nowa lub używana lektura w dobrym stanie może realnie pomóc potrzebującym. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na działania pomocowe PCK. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Centrum Kultury i Biblioteki.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: No dzień dobry, kawka wjeżdża, 6:02. Witamy!
8: Welcome everybody, jak to mówią Amerykanie.
9: No, u nas na piętrze cały czas popsuty jest ekspres do kawy.
7: Ale znalazłem poniżej, na trzecim i na drugim są dwa, więc wszystko gra.
8: I ten poniżej na piętrze jest powyżej naszej jakości.
9: Dzień dobry!
7: Słuchajcie, wczoraj miałem egzamin na prawo jazdy.
8: Jak?
7: Przełożyłem na kiedy indziej.

0: Głowa chodzi, bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK, w czwartek, za kwadrans piątek.
1: Ale a propos tej głowy chodzącej, przepraszam, jak to się stało, że ty przełożyłeś egzamin na prawo jazdy kategorii
0: A? A jak motocykl?
2: A powinno być najprostsze, bo jest na początku.
0: Dokładnie. No przeleciałem, bo tam jest, tych pytań jest ponad 1000, przeleciałem no jakieś tam 800, później się okazało, że no, tamtych nie przeleciałem. I no i co, zadzwoniłem, no sprawy losowe, sprawa losowa, że się nie przeleciało innych pytań. I okazało się, że była tak duża kolejka za mną, że nie było problemu, żeby ktoś skoczył na moje miejsce.
1: Ojojoj, jak mi, czyli w sumie to zrobiłeś dla kogo?
0: Ty no muszę troszkę jeszcze posiedzieć nad tym, bo słuchajcie, pytania, wytrychy, no jest tego mnóstwo.
2: No to skoro zaczęliśmy od przekładania, to każdy może sobie coś przełożyć dzisiaj. No ja bym na przykład bardzo chętnie przełożył szynkę i sałatę majonezem, jeżeli chodzi o poradną kanapkę. Ale skończył mi się majonez.
0: Ja dzisiaj też muszę wam powiedzieć, że przełożyłem moje ubrania, które wczoraj położyłem na krześle, na kanapę.
1: Jesteś mistrzem przekładania, coś widzę. To dajcie znać, co wy dzisiaj byście przełożyli. 664-402-302, eskowy messenger również czeka. I nie przekładajcie tego!
2: Da się przełożyć tankowanie, jak będzie taniej.

0: 16 minut po 6.
1: Poranne prasowanie.
0: Co tam pod noskiem sobie tam mówisz? Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
2: Bardzo się cieszymy, że nie przełożyłaś spotkania z nami, bo dzisiaj się pytamy naszych słuchaczy, co by przełożyli. Janki przełożył, wyobraź sobie, egzamin na prawo jazdy, na motocykl.
0: No, teorię.
1: To jak masz na normalny samochód, to i musisz jeszcze na motocykl.
0: No muszę, no tak, dokładnie. Nie, no na motocykl to inna historia, dokładnie, tak.
2: Ale jest coś ciekawe, że ma na normalne auto.
1: To jest chore, słuchajcie.
2: Ale bał się wziąć teorię, znowu napisać.
0: Zatrzymajmy się przy normalnych samochodach. Przy tych skośnych samochodach, bo chińska motoryzacja, piszą w gazetach, zalała całą Europę i Polskę.
3: Codziennie jakieś nowe się pojawiają, ja już się gubię, kto jest gdzim, kto co się dzieje, ale jadą w tym samym kierunku i mają kierownicę, tylko tyle, no.
0: Problem polega właśnie na tym, że za cholerę nikt nie wie, jak tą każdą kolejną markę się czyta.
2: To jest strasznie trudne.
0: Jak się ją wypowiada.
2: No.
0: Jadziula, zaprosiliśmy cię, bo chcemy, żebyś ty ustaliła jedną wersję.
1: Proszę cię.
3: Jako ekspertka. Ustalmy raz na zawsze, jak się powinno wymawiać te nazwy.
2: I od razu ci powiemy, nikt nie wie, jak to ma brzmieć. W związku z tym, jak ty powiesz, tak już będzie.
3: Tak będzie. Okay.
0: Zadzwonimy do tych salonów i powiemy im, że od dzisiaj tak się nazywają. Pierwsza nazwa.
3: Czekajcie, ja to muszę nagrać, nie? Bo to jest niesamowita historia.
1: Później sobie wiedział, jaki samochód kupić.
2: Dokładnie.
3: Żeby to nie umknęło nam.
2: No, tak? Pierwsza nazwa.
1: Geli?
0: Geli.
2: Geli.
0: No, kupiłem nowy Geli.
1: O Boże. Tam mi się z hulajnogą kojarzy. Hongiki.
0: Hongiki.
3: Dobrze.
4: Trudne.
3: Lećmy dalej.
1: O moda?
2: I?
1: Jakoko. No, jak po japońsku, to po japońsku,
3: nie? Ja Eco, dobra, okej.
0: I ostatnie?
1: Bei Ingi.
2: Powiem ci szczerze, że może się okazać, że byłaś najlepszą reklamą, bo jakoko to bym sobie kupiła.
0: A ja tym Bei Ingiem to leciałem kiedyś.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: Już mi się język poplątał.

0: Riviera na wysokości. She doesn't mind. So high. 24 po 6.
1: Czy można byłoby tak poranną pobudkę przełożyć na inną godzinę?
0: Wtedy już nie byłaby poranna.
2: No właśnie. Można, ale co z tego rzeczywiście. No mamy nadzieję, że zdążyliście dzisiaj na czas ze wszystkim. No i zbyt wiele rzeczy nie musicie przekładać. Ale fajnie, że się chwalicie.
3: Siemanko SK, ja najchętniej bym przełożył swoje obowiązki na szefostwo. Może w końcu przestaliby mówić, za co ja ci płacę? Pozdrawiam.
2: Ktoś z naszej firmy zadzwonił.
0: Słuchajcie, za chwilę Marcin Procki o tym, że Włosi przekładają dalsze granie w turnieju, bo odpadli z Mistrzostw Europy.
2: Niesamowite, rzeczywiście. To wszyscy się za głowę łapią. W piłkę nożną słabo, w siatę słabo. Ojejku.
1: A przepraszam, o jakim sporcie mówimy?
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
2: Radio SK. Całe szczęście, cały czas są dobrzy w paście i w pizzy, no.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Kraśnicy kierowcy o tej porze nie powinni napotkać na większe utrudnienia przejeżdżając przez większość ulic w mieście. Zachowajcie jednak ostrożność przy wylotówkach. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to na termometrach dziś zobaczymy maksymalnie 14 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
5: Już prawie 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB i poderwane samoloty. Ostrzeżenie rozesłano do osób na terenie województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W szpitalu klinicznym w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Otrzymuje go na przykład 5-letni Bruno, którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
6: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
5: Mówi dr Elżbieta Niechciał z poznańskiego szpitala. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 na świecie.
7: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: SK Sport News.
5: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyni. Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę, a kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum.
7: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Jankes, Kama
10: i Wiktor.
11: Radio SK. Dziękujemy, to był Marcin Procki, bez przekładania newsów i bardzo dobrze.
12: No ale my cały czas zastanawiamy się, co wy chcielibyście przełożyć, no i nie przekłada się.
13: Najchętniej to bym przełożył przypadającą właśnie ratę kredytu hipotecznego.
12: Ojej, to ja też poproszę.
11: To ja też poproszę.
12: Pan weźmie numer, jaki się ustawi w kolejce.
14: Mm-hmm. Słuchajcie, ja już spłaciłem, to wszystko poza mną.
11: O nie, nie.
14: Ale dzięki temu jestem bankrutem.

0: Ja lubię, jak poranne dźwięki tak delikatnie smyrają, tak po prostu za łóżkiem.
1: Gdzie ciebie? A, za łóżkiem, okej.
0: No, tak, tak
1: za
0: miło.
1: Za łóżkiem. Tak, ona tak... ma głośnik radiowy, stoi za łóżkiem.
2: Dokładnie.
0: Tak mi bez
1: bo jak masz głośnik w sypialni, to sąsiedzi też wtedy są smerani. O, wstała kama. Ojej, dobra, wstajemy już po 6:00. A dokładnie 6:38.
3: Patrzę na termometr, 8 stopni. Za chwilę zacznie się sezon grzewczy.
1: Się chłodek nas obudził. Duży. Rzeczywiście.
3: Mm-hmm. I słuchajcie, od tego sezonu, jeżeli wejdą już te przepisy, które mają ustalić, karane będzie nieogrzewanie swojego mieszkania, mieszkając we wspólnocie.
1: Przepraszam bardzo, ja lubię chłodek. To ja muszę też grzać?
3: To pan też zapłaci w takim razie.
0: Ale jak to?
3: Chodzi o to, że opracowywane są przepisy, które mają walczyć z, uwaga, pasożytnictwem cieplnym i sprawiedliwszym podziale kosztów.
1: A na czym to polega? Że co, że ja nie grzeję i grzeję się od innych?
3: Tak, jak mieszkasz sobie otoczony przez sąsiadów, którzy grzeją, to możesz wpaść i rzeczywiście wpadali ludzie na taki pomysł, żeby zakręcać grzejniki, wtedy sąsiedzi będą cię ogrzewać, sami będą musieli odkręcić trochę bardziej, bo to ciepło ucieka do ciebie i oni płacą, a pan nie płaci.
1: Co robisz? Zdrapuję izolację w ścianie, żeby lepiej ciepło przechodziło.
3: Więc teraz oni kombinują tak, żebyś ty też był zmuszony do tego, żeby odkręcić chociaż troszkę kaloryfer, a jak tego nie zrobisz, to i tak zapłacisz.
0: Aha, przepraszam, mam pytanie.
1: Proszę.
0: Co z niewiernymi mężami grzejącymi się ciepłem sąsiadek?
3: A to cały czas można.
4: Tak. Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej. GWM. Go with more. I po reklamie.

0: 12 do 7. Happy birthday
1: to you. Łukaszek.
2: Yeah.
3: Urodziny.
0: Łukasz z nami, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
1: Łukaszek.
2: Aha. Pamiętaj.
0: Łukasz. Przepraszam cię, że nie powiedziałem Łukaszek. Wybaczasz?
4: Wybaczał.
1: Łukaszku, bo my tak specjalnie Czemu mówimy, Łukaszek? Wszystko dlatego, że jego dziewczyna Jowita napisała do nas informację na jego temat i ani razu nie napisała Łukasz, mój ukochany, tylko cały czas Łukaszek. Łukaszek potrafi zrobić to, Łukaszek potrafi zrobić tamto, obudźcie Łukaszka, kocham Łukaszka i tak dalej.
0: I co ty na to, Łukaszku?
4: No doceniam to, cieszę się,
0: że tak mówisz
4: o
0: swojej dziewczyny?
4: Jowitka.
5: No, wszystko.
6: Słuchaj, to już na starcie mamy dla was pieniążki. 100 zł.
0: Stówka dla ciebie urodzinowa. Wiemy, że pracujesz, jesteś teraz stolarzem.
1: Ale złotą rączką przy okazji.
0: Tak. I dzisiaj też będziesz robił jakieś fajne stoły?
4: No, na pewno.
0: Kurde, jakieś
4: krzesła.
0: Krzesła, stoły. Coś potrzebujemy? Drabinę jakąś, coś?
6: Nie mamy cały czas hokerów do siedzenia przy stole. Więc
0: tutaj
6: może
0: naszym.
6: No, takie ja bardzo chętnie bym przyjął taki strugany.
4: Mhm. No to jest do ogarnięcia wszystko.
0: Strugany hoker. dla Wiktorunia naszego kochaniunia.
6: Tak jest.
1: Łukasz, ale faktycznie dobre informacje mamy na twój temat. Fajnym facetem jesteś. Jesteś ukochany. Mam nadzieję, że również wiesz, że bardzo kochany i że zasługujesz na to, co najlepsze. Szczególnie przez to, że, i tu jest cytat, wytrzymuje ze mną, czyli z Jowitą. Więc ona wie, że to jest wymagające doświadczenie, ale generalnie cieszę się, że jesteś obok.
4: Jakoś trzeba się spiąć, żeby dać radę.
0: Dobra, kończymy, bo trzeba wystrugać tego hokera dla Wiktora. Kończymy, koniec.
1: Wszystkiego najlepszego!

0: Za chwilę siódma. Można by zrobić jakiś fakultet z polskiego, słuchając Sanach. Tak patrzę w ten tekst. Lada budzę się co noc, patrzę w gwiazdy wśród róż i krętaczy. Krętacze to są te takie pyzy z Podlasia, prawda?
1: Tak, obok kołaczy. Krętacze, kołacze, to sprawy dokładnie.
2: A jak wiadomo, bez krętaczy nie ma pracy.
1: A jak praca jest, to jest Marcin Procki, który za chwilę będzie miał dla nas newsy.
0: Podobno Holendrzy wracają na Eurowizję. Szczegóły za chwilę. Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?

0: gorąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
1: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
0: I w ekstra cenie, to rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
0: Regulamin na circlek.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pochmurno i wiecznie, tak zapowiada się czwartek w Kraśniku. Na termometrach dziś zobaczymy nie więcej niż 14 stopni. Jeżeli chodzi o kierowców, to bądźcie już nieco bardziej ostrożni w rejonie Kraśnickiego Rynku, a także uważajcie mijając pieszych.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów, ale też w pobliżu polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano także myśliwca. Reporter SK Jakub Krzyżak teraz z nami, Kuba. Rosja wydaje się być głucha na apele o zaprzestanie eskalacji.
3: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
4: Sergiej,
3: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
4: Enough is enough.
3: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał.
5: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
3: Na ten moment wiemy o dwóch ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchu było słychać też w Łódzku na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
2: Odpowiedź za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. Do ataku na policjanta doszło w czasie przeszukania jej mieszkania.
6: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety.
2: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez kobietę. A Holandia wraca na Eurowizję. W tym roku nie wzięła udziału w konkursie z powodu m.in. udziału w nim Izraela. Teraz Holendrzy zdecydowali, że zmienią nieco organizację wyboru krajowego reprezentanta, a przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Na parkingu za kraśnickim ratuszem powstaną wiaty fotowoltaiczne. Urzędnicy podpisali umowę na ich dostawę i montaż. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
7: To nowoczesne, ekologiczne zadaszanie parkingowe, w którym pokrycie dachowe wykonane jest z modułów fotowoltaicznych produkujących energię.
1: Ma też powstać magazyn energii i stacja ładowania samochodów elektrycznych. W starostwie powiatowym jest okazja, by porozmawiać z doradcą klimatycznym. To od poniedziałku do piątku między 7.30 a 15.30. Szczegóły na Facebooku starostwa.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: 3 minuty po 7, dzisiaj 24 września. To jest Światowy Dzień Morza. I wiecie, co mi się wydaje?
9: Co ci się wydaje?
8: Że to może być dobry dzień.
9: No! Nie. Wywal morze i jest, to będzie piękny, wspaniały dzień. Czwartek, 24 września. Tak.
10: To na fali tego wszystkiego dobra informacja dla tych, którzy lubią wygrywać. Za momencik 7 wygrywa.
9: Wiecie, jakie siódme wygrywa po holendersku?
8: Dawaj.
9: Ja też nie wiem.

0: 9 minut po godzinie 7 rady jest w czwartek, 24 września. Jak to fajnie brzmi, uwaga, powiem, za kwadrans piątek.
1: Wiktor, ty z nami pracujesz mniej więcej od roku, więc ty nie wiesz, ale kiedyś Jankes codziennie robił pompki w studiu. Jankie, ja się chciałam zapytać, co się stało z twoimi pompkami, bo przestałeś je robić.
0: Kiedy to było?
1: No tak, ze 2 lata temu.
2: Może no, zrobił wszystkie.
3: do końca.
0: No dobrze, dobrze,
1: a zrobiłbyś
0: dobrze.
1: Teraz?
0: Teraz mi kolano boli.
1: A to przepraszam. No.
3: Ale jest efekt tego, że przestałeś, nikomu. Widoczny w badaniach.
0: Jest, już
3: tak.
0: Wyszło?
3: Pojawił się nowy raport Aktywność fizyczna w Europie i Polacy są przez ciebie na szarym końcu.
0: A wiadomo, że miasto jest monitorowane, oni wszystko widzą.
3: Słuchajcie, oficjalne statystyki. 61% Polaków nigdy nie ćwiczy.
0: Okej. Okay.
3: A tylko 4% ćwiczy regularnie i to jest, przypominam, najgorszy wynik w Europie.
0: Ja sobie wypraszam, ja wczoraj wyrzuciłem śmieci.
1: Ja byłam z psem na spacerze.
3: A ja...
4: Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.

0: Ale to w tym radio wymyślili. Światowy Dzień Morza, a tutaj rekiny, Sharks, Imagine Dragons. A? Ma się jednak główkę do playlisty, co?
1: Ja widzę, że ty dzisiaj popłynąłeś.
2: Wygrywa w Radiu SK.
1: Ale za to nasi słuchacze mogą wygrywać. 664-402-302, eskowe klapki Kubota, eskowe skarpetki, magazyn SK Story, wszystko tak naprawdę dla was, tylko trzymajcie telefon przy uchu, jak dzwonicie. Dzień dobry.
3: Zapraszamy. Kto dzisiaj pierwszy? Halo, cześć, jak masz na imię?
4: Monika,
3: nie boimy się, lecimy do siódmego.
0: No to uwaga, dzisiaj gramy i mamy tylko 2 minuty.
4: Okej.
0: Pierwsze.
1: Moni, czym się odcedza ziemniaki? Durszlakiem czy malakserem?
3: Co?
4: Myślę, że durszlakiem, ale dobrze. Nie jestem pewna.
3: A co to jest malakser?
1: Malakser? On to malaksuje jest... wszystko, wiesz? No. Mikser, inaczej mówiąc.
3: Aha.
0: Takie coś nie do odcedzania.
3: Dobra, lećmy z drugim, prosimy.
0: Co robi typowy hochsztapler przez samocha?
4: Okrada ludzi?
1: Oszukuje, aferzysta jeden. Dobrze.
3: Trzecie. Kto mieszkał w chatce na kurzej łapce?
4: Baba Jaga.
0: Czwarte.
1: Czy dobrze. Paradontoza dotyka tylko osoby w związku, czyli w parze?
3: Para.
4: Nie, może też młodych.
0: Może też młodych.
5: Paradise.
0: Piąte.
1: W studiu mamy ustawione palmy. Ile ich jest? 2 czy 1?
4: 1.
0: A nie, czekaj, źle.
1: Palmy.
5: No nie wierzymy.
3: Dziękujemy. 664-402-302. Byłaś wspaniała.
1: 50 sekund zostało nam do końca czasu. Dzień dobry.
3: Oho.
1: Halo. Dzień dobry.
3: W alternatywach 4 tak było, jak nie było prądu.
1: No heja, jedziemy. 40 Szóste. Sekund do końca.
3: Uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj już o tym mówiliśmy. Jak jest po holendersku?
1: Czy wiesz, jak jest po holendersku?
3: Tak. No właśnie.
0: Siódme wygrywa.
3: Jak się to mówi? Czy wiesz?
0: Wiesz czy nie wiesz?
5: Wiesz?
6: Oj, nie wiem.
0: Dobrze!
5: Nikt nie wie!
0: Bo nie wiesz, to się zgadza, zgodne z prawdą. Siódme. Uwaga, dzisiaj jest Dzień Morza, więc powiedz coś po waleńsku.
6: Morze po waleńsku. Nie wiem.
0: To musi być język walenia.
6: Nie mam pojęcia.
3: Ajajajajaj, no.
1: Powiedzieć.
3: Cokolwiek po swojemu. Choćby tak rzeczywiście. Ale no cóż, no nie możemy zaliczyć. Komisja jest. Komisja patrzy na nas. Nie, machają głowami lewo, prawo. Nie, niestety nie możemy.
1: Ale fajnie, że do nas wpadłeś.
5: Zwaliłeś to.
6: Dziękuję za telefon, wszystko.
3: Zwaliłeś to. Dziękujemy.
6: Dziękuję.
0: Ale kama.
1: No.
7: Skąd możesz wiedzieć, że to po waleńsku?

0: Ale ona jest fajna, za każdym razem Natasza Benefield.
1: To nie o tobie.
0: Natasza Kama Benefield w Radiu SK 25 minut po godzinie 7.
1: To tak trochę dla takiej młodzieży starszej nawet, bym powiedział, bo to pani z paru lat.
0: Tak, ona kilka razy siedziała w klasie, dlatego tak.
2: A poza tym ma dobrego chirurga medycyny estetycznej, więc nie wygląda na swoje lata.
1: Okłady z dolarów na twarzy.
2: No, to podobno świetnie działa. Chciałabym kiedyś spróbować.
0: Słuchaj, która jest godzina? Jeszcze raz?
1: 25:07.
0: Dopiero to wcześniej, ale musimy być skupieni do końca. To jest informacja od trenera naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: Dobra, to ja idę się skupić, a Marcin Procki w takim razie z newsami wpada.
1: Ja po kawie już byłem, o 5:50.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Radzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: 6 stopni na plusie, tyle pokazują słupki rtęci w Kraśniku. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 13 stopni i przez cały dzień na niebie nie zobaczymy praktycznie w ogóle słońca. Jeżeli chodzi o drogi, to bądźcie ostrożni na skrzyżowaniu Lubelskiej z Urzędowską.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W kolejnych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł. Najwyższa jest w zachodniopomorskim, informuje Petrol. Z danych wynika też, że cena benzyny jest najwyższa. Na Dolnym Śląsku średnia cena 95 to 7,99. Diesel jest o złotówkę droższe.
11: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: SK Sport News.
10: Kamil Grabara przeszedł już operację. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Na Instagramie napisał: wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa. Szacuje się, że Grabarę czeka około 7 miesięcy przerwy w grze, a podczas zgrupowania reprezentacji jego miejsce zajął Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. A Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra dziś w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Ostatni raz zagrał na początku września w US Open. Dziś jego rywalem podczas zawodów w Chinach będzie Aleksander Szewczenko, a ich mecz zaplanowano około 11.
11: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Jankes! Gama!
11: I Wiktor!
14: Wiktor!
15: Przepraszam, że nie jest 28 do 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek.
16: Jankes się wyrywa w blokach, on już chce, już bierze ten program i go prowadzi.
17: No ale dzisiaj wyszło na to, że Janki wczoraj przyłożył swój egzamin na motocykl.
15: Tak, dokładnie, kategoria A, teoria, poczekamy spokojnie, człowiek się jeszcze pouczy.
17: Ale okazuje się, że nie tylko ty jesteś mistrzem przekładania.
18: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50 na za kilka lat. O,
16: a jak już jest kupione ciasto, to żeby się nie zmarnowało, to my chętnie.
15: Co byście chcieli przełożyć, dajcie znać, czekamy.
16: Można przyłożyć usta do mikrofonu na Messengerze.

0: pewno nie jest o nas, mówię wam. To nie jest o nas, bo to jest Loser i Tame Impala.
1: Lekcja angielskiego z Wiktorem Brzozowskim.
2: Nie, no trwa oczywiście, bo do 9 jesteśmy. Tak, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. Słuchajcie, temat życia wzięty. Parkingi, miejsca parkingowe na osiedlach.
1: To jest w ogóle zmora, bo ja nie wiem dlaczego, ale budują wszystkie osiedla w taki sposób, jakby nikt z nas nie posiadał samochodów.
2: Wiesz, no ale wiesz, tych nowych to jeszcze zdarza się, że można pod budynek wjechać, tak?
1: Tak, dziękuję bardzo, ale miejsce parkingowe za 100 tysięcy.
2: No tak, ale
0: i tak najlepiej jest, jak jakiś jeden gość na osiedlu stwierdzi, że to miejsce, co jest ogólnodostępne, to jest jego, bo jego rodzina...
1: O,
0: zawsze ja tam parkowałem
1: tak.
0: I to ma być moje.
2: Ale, tak. ale wiadomo, że kto potrafi...
1: Polacy!
2: Polak potrafi, wystarczy zainwestować, no, kilka złotych w taką, wiecie, nawet zdezelowaną, starą lawetę samochodową.
0: I co? Okay.
2: Zaczaić się na wolne miejsce i wjechać tą lawetą, postawić raz i jej nie ruszać.
0: I co dalej?
2: No i co? I codziennie wieczorem przyjeżdżasz, czy przyjeżdżasz po prostu po pracy? Wjeżdżasz sobie jak król na lawetę.
0: Rano.
2: Zjeżdżamy z niej i jedziemy do roboty. I wracamy z roboty, wjeżdżamy na lawetę. Laweta wita, a sąsiedzi wkurzeni.
3: Świetna rada, wujku, bardzo dobra.

0: się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. W każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
12: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 8. Janki kanapeczkę właśnie na śniadanie przegryzał zębami.
1: Niam, niam, niam.
0: I właśnie zęby będą grać główną rolę już za chwilę.
1: Czy to będzie wizyta u stomatologa?
0: Tak.
1: Wspaniale, Kama, zapraszamy.
2: No dobrze, ja przed chwilą zęby myłam, tak na wszelki wypadek.
1: Kama ma najładniejsze zęby z nas wszystkich.
0: Tylko najpierw trzeba się nauczyć, jak jest zęby po turecku.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Ja słucham.
6: Dzień dobry, z krążownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
5: Tak.
6: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
5: Góra i dół było.
6: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
5: No, ja chciałbym mieć jej porządnie zrobione.
6: I teraz, jeżeli proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
5: To wtedy teraz jak zrobić to najlepiej?
6: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
5: No to no, tak nie powinno być, bo ja się umawiałem na normalne...
6: Ale nie, chyba, no to mówię panu, oni to jeszcze zeszlifują.
5: A to jest różnica przy takich rzeczach.
6: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
5: A wewnątrz, no, mam taki lekki...
6: Tak, no i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
5: No to, nie wiem, bo to trochę tak teraz idę, nie? Żeby miał z zewnątrz na wewnątrz.
6: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
5: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni jeszcze nie wiedzą, jaki by tu miał...
6: Nie, to ogólnie, proszę pana, bo to jest forma.
5: Aha.
6: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię
5: jak
6: panu
5: ja
6: te...
5: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
6: a,
5: ten.
6: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
5: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
6: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
7: Kochanie, zostać skręcony w Radiu SK.
5: O, ja cię
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 6 minut i będzie z nami godziną 8, tutaj SK. Cały czas z nami czwartek, 24 września. Pięknie.
1: Dla kogoś to może być czwartek na bogato. 500 już czai się za rogiem, bo po pełnej 500 zł 500 zł.
2: No ale trzeba najpierw się zgłosić, a że dzisiaj jest dzień stylistów rzęs.
1: Tak jest.
2: No to uwaga, na piękne oczy. Wysyłajcie numer telefonu na jaskowym messengerze oraz piękne oczy właśnie.
1: Tak jest, zdjęcie oka po prostu. No, puśćcie oczko w messengerze.
0: Selfiaka może sobie strzelić i wysłać, zostawić to na naszym jaskowym messengerze. Będziemy do was dzwonić.
2: 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia zaraz po 8.
1: Numer telefonu, oczko i gramy.
3: 5 słów, 5 stów.
4: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
13: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Rocki, zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień wieczorem pojawił się w miejscowości Wola Krobowska koło Grójca. I z tymi informacjami reporterski Jakub Krzyżak, co udało Ci się ustalić?
1: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
0: A minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG.
2: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
3: Kolejka jest długa przez to?
2: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
0: Mówił Piotr Zadhy z Energy Gaz Polska. Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3 zł, średnia cena benzyny to 8 zł. A dar młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
4: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
0: Na pokładzie żaglowca podczas rejsu służbę pełniło blisko 400 studentów i kadetów.
5: SK Kraśnik News.
6: Piotr Staszczuk. Ratusz w Kraśniku podpisał umowę na budowę oświetlenia hybrydowego. Instalacje pojawią się przy 15 przejściach dla pieszych. To w ramach projektu Kraśnik – bezpieczne miasto nowej generacji. Od dziś do grudnia 30 seniorów z gminy Kraśnik będzie mogło wziąć udział w Moście Pokoleń. Chodzi o akcję mającą na celu aktywizację starszych mieszkańców regionu. Oficjalne otwarcie projektu już o godzinie 17 w świetlicy w Karpiówce. Szczegóły dotyczące Mostu Pokoleń znajdziecie na facebookowym profilu gminy.
7: Dwie minutki po godzinie 8:00, tutaj Radio SK w czwartek. Witamy raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest fajnie, jest pięknie, jest wspaniale.
8: Będę kichać.
7: Dawaj, trzy, dwa, jeden.
8: Nie tak, po prostu
7: kama kichnęła w środku.
9: Do środka.
7: Przełożyła na później.
9: Wewnętrzny wstrząs.
8: Pytanko, co wy przekładacie na później?
9: Była jedna słuchaczka, która chciała przełożyć swoją 50.
8: Była.
9: I jest odpowiedź.
10: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50.
9: Mhm, tak, no prosimy.
11: Ja tam, jak jestem umówiony na 50, to nigdy nie przekładam.

0: Weź mi ją na dobre, ładne oczy. Weź mi ją na antenę.
1: Pojawiły się oczy Ani w Messengerze. No to dzwaniamy. Pięć stów.
2: Ania, tutaj same ochy i achy o twoich oczach były.
0: Oczy i achy,
1: rzeczywiście. Witajcie, drogie oczy.
0: Dzień dobry, Aniu. Gdzie ciebie złapaliśmy? Gdzie teraz jesteś? W domu czy w pracy?
3: W domku, jak na razie.
0: No i fajnie, no i super. Masz za chwilę okazję zgarnąć 500 od Radia SK.
1: Tak jest, tylko musisz wybrać sobie osobę, z którą czujesz, że możesz mieć dobry przelot. Kama, Jankes albo Wiktor. Potem dopasujesz swoje słowa do zaproponowanych przez nas. No i sprawdzimy, czy wybrana przez ciebie osoba będzie kojarzyła tak samo.
3: Okej.
0: Jankes, Kama, Wiktor, kogo wybierasz, z kim będziesz walczyć o 500? Kogo?
1: Janki!
0: You are the one! Ja byłem pewny, że dziewczynę sobie weźmiesz pod pachę.
2: No dobra, to poznajcie się lepiej.
1: Powiedz coś o sobie, tak żeby Jankes mógł sobie narysować twój rys psychologiczny.
0: Czym się zajmujesz na co dzień? Powiedz coś.
3: Ja na co dzień pracuję w bardzo fajnej pracy. Ogólnie jestem księgową.
0: Okej.
3: W firmie sportowej.
0: Pani księgowa. A jakieś zainteresowania? Sport, muzyka, coś takiego? Szachy?
3: Uwielbiam siłownię, uwielbiam chodzić po górach. To są takie moje hobby po prostu.
2: Pamiętaj, ja nie wiem, czy się z Jankesem dogadacie.
0: Ja też uwielbiam to, że ja rzadziej, to już jedno, ale ja też uwielbiam. Czyli mamy dużo ze sobą wspólnego. Bardzo dobrze, to już
2: no
0: może
2: to wychodź ze studia w takim razie, Janki.
0: Ania, pamiętaj, nie kombinuj, leciutko, jak pojawi się słowo, to szybko, tak fajnie, wiesz, pomyśl od razu o mnie,
2: dobra,
0: co on może powiedzieć.
1: No, wiesz, się nie usprawiedliwiaj.
4: Te same słowa, 500 zgarniamy, świętujemy w weekend, aż się oplułem.
2: Czekamy, aż Janki trzaśnie drzwiami, którymi się nie da trzasnąć. I mamy dla ciebie słówka, pamiętaj, dajesz swoje pierwsze skojarzenia.
1: Pierwszy wyraz, uwaga, kalistenika. To taki trochę temat siłowniany, nie?
3: Przysiady.
2: Okej. Okay. Chodnik.
3: Krawężnik.
1: Dobre. Makaron.
3: Cheddar.
2: Okej.
1: Okay. Cheddar? Cheddar?
2: Dlatego, że posypujesz makaron cheddarem, wkładasz do piekarnika i zapiekasz. No nigdy tego nie robiłeś. Okay. Hej. No, słuchawki.
3: Muzyka.
1: I ostatnie...
2: Co to w ogóle jest?
0: Kultywator!
1: Co to jest kultywator?
5: To jest taka maszyna rolnicza.
3: Sadzonki?
2: Co? Puszcza bąki?
5: Sadzonki!
2: Przepraszam za moje myśli. Dobra, trudne słowa dzisiaj były, ale będziemy podpowiadać je Jankesowi. I słuchaj, dzwonimy, Ania, do ciebie dosłownie za dwie piosenki. Wtedy się słyszymy i trzymamy kciuki za to, żeby 500 poleciało do ciebie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret. Pierwsze skojarzenie.
1: Miłość.
0: Tutaj pięć słów, pięć stów.
2: Pięć słów, pięć stów.
3: Razem z nami Ania. Dzień dobry.
4: Hej.
3: Jak to powiedział Wiktor, Ania od wygrywania. I zaraz się okaże, czy faktycznie zdobędzie razem z Jankesem pięć stów. Wybrała Jankesa jako tę osobę, która myśli tak samo jak ona. I na słowo kalistenika powiedziałaś przysiad, chodnik to krawężnik, makaron, cheddar, słuchawki, muzyka, kultywator, sadzonki.
5: Janki!
3: Trzymamy kciuki.
5: Chodź do nas!
3: Dzień dobry! Witamy!
6: Skorzystałem z tego, że mnie wywaliliście ze studia. Napiłem się pysznej kawki, jestem nakofeinowany.
3: Ojej.
6: Gotowy.
3: Ania, co tu się będzie zaraz
6: działo? Anka, ile zgarniamy? Pięć stówek?
4: No ja bym chciała.
1: You wish.
4: Musisz się postarać.
6: Dobra. Chcecie, żebym szybko odpowiadał? Bez jakiegoś kombinowania?
0: Nie chcę cię źle nastawiać, ale chyba trudne się wylosowało.
1: Nie wierzę.
3: No, ja w ciebie wierzę.
6: Ludzie, no,
3: nie
6: dobra.
3: Słuchaj Wiktora, dobra. On podcina ci skrzydła. Ja będę w nie dmuchać.
0: Twój pierwszy wyraz to...
6: Dmuchaj, kama.
0: Kalistenika.
6: Kalistenika!
0: Mm-hmm. Masz jakieś... Możesz zadać jakieś pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie.
6: Kalistenika. Mm-hmm. Czy Ania, czy ty jakoś kombinowałaś bardzo, czy nie bardzo z tym, ze swoją propozycją?
0: Tak, nie.
4: To był strzał.
3: Słuchaj, ja mogę ci powiedzieć, że nie możesz teraz tego zrobić, bo masz chore kolana.
6: Czy to chodzi... Dobra,
0: czy...
6: Okej.
3: Okay. No,
6: I to jest to, o czym dzisiaj mówiliśmy rano?
3: Nie.
6: Cholera jasna, no.
3: Nie no, pompki możesz robić z chorym kolanem. Czego nie możesz robić z...
6: Dzisiaj mówiliśmy pompek nie można, czyli na przykład używać kolan, czyli...
3: Tak.
6: Przysiad!
3: No,
6: tak! Yeah, baby! Kończmy! A nie, dobra, jeszcze cztery.
0: Drugi wyraz. Chodnik.
6: Dawaj. Chodnik! Mhm. Spacer!
0: Czy to jest twoja odpowiedź?
6: Co źle?
4: Nie.
6: A co?
3: Krawężnik.
6: No nie. To było trochę trudne.
0: Trzeci wyraz to makaron.
6: Spaghetti. Cholera.
3: Ja tylko chciałam ci przypomnieć, że możesz zadawać Ani pytania,
6: szybko.
3: Na które
6: ja
3: ona może
6: kawę. Nie mam czasu. Ja nie mam czasu, ale proszę teraz... pani.
3: Ania, co powiedziałaś?
6: Jak było?
4: Cheddar.
6: No, Anka miała źle ciutko. Wymyśliłaś, dobrze. Dobrze, cheddar z dziurami albo bez.
3: Dobra. Ale teraz dobra. Będzie coś z twojej dziedziny.
6: Dawaj.
3: Słuchawki.
6: Słuchawki. Czy to jest miejsce, w którym my teraz się znajdujemy?
3: Nie.
6: Nie. Czy chodzi, chodzi właśnie po prostu o to, co się dzieje w głowie, gdy to usłyszymy? To się nazywa... To jest na M? Muzyka!
3: Tak.
6: No, to było oczywiste.
0: And the last one.
6: Dawajcie, teraz będzie proste.
3: Kultywator.
6: Co?
0: Kultywator.
6: Kto wymyślał te pytania dzisiaj? Dajcie mi tę osobę. Kultywator?
0: Nie używasz kultywatora?
6: Czy to jest coś z rolnictwem związane?
3: Tak.
0: Maszyna rolnicza.
6: Czy chodzi o imprezę, która jest na koniec żniw?
3: Nie.
6: Czy chodzi... Nie, nie chodzi o to też.
1: Boże drogi, no.
3: No co maszyny rolnicze mogą robić?
6: Tną ręce ludziom.
0: Przepraszam bardzo.
6: Twoja odpowiedź to ucięta ręka. Nie, nie, nie, ale... kultywator.
3: Dobra, mów szybko, kończmy.
6: Słuchajcie, no przepraszam, że tutaj tak wydłużam, ale... No Jezusiu, no jak nie żniwa, jak nie dożynki.
0: Zadaj
6: no.
0: Ostatnie pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie i dawaj wyraz.
6: Czy chodzi o osoby, które...
4: Nie.
0: Na nie. Które Ania odpowie tak lub nie?
3: No nie powiedziała nie.
6: No dobra, no nie... No kurka, nie wiem, kultywator... wieś!
0: A niestety nie.
6: Co? Co było?
0: Sadzonki to był ten wyraz.
6: Przecież to było oczywiste, że nie zgadnę.
0: Ania! Jankes no. Ma dla ciebie pewną informację.
6: Dwie stówy!
4: No, super.
6: Anka, cheddar, sadzonki, dziewczyno, kocham cię, no. Kultywator, kalistenika, ludzie, nie no, muszę znowu wyjść z radia, no.
0: Dobrze, zarobione, zjedzone.

0: chciałem, że Marcin Prowski te, dopija też kawkę teraz i za chwilę pojawi się u nas, będzie częstował newsami.
1: Fajnie. Będzie kultywator w newsach.
2: Ale pojawi się historia i odpowiedź na pytanie, co głupiego wpada do głowy niektórym 15-latkom.

0: 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Kierowcy w Kraśniku, na nieco większe natężenie ruchu możecie napotkać na skrzyżowaniu Słowackiego z Urzędowską. Zachowajcie też ostrożność w starej części miasta, w pobliżu rynku w Kraśniku. Jeżeli chodzi o termometry, to te pokazują 6 stopni na plusie.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Wola Krobowska. Nad ranem akcja strażaków została zakończona, a na miejscu nadal działają policjanci. Pościg w Gliwicach za 15-latkiem. Nastolatek zabrał automatki, zwrócił uwagę patrolu, zaczął przed nim uciekać, a w końcu doprowadził do kolizji. 15-latek tłumaczył, że pierwszy raz prowadził, teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. A czwartek dniem przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińską czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Alice Mertens.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
12: Hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 8.32 już.
13: Przypominamy, że Jankes przełożył egzamin na prawo jazdy, jak zobaczył, ile jest pytań.
14: No, zrobił 800, zapomniał o 600.
13: Nasz wydawca Paweł przełożył z kolei ubrania z łóżka na krzesło.
12: Też.
13: A wy co chcecie przełożyć?
15: Przełożyłabym dzisiejszy czwartek na jutrzejszy piątek, bo jak piątek, to weekendu początek.
12: Ktoś jeszcze?
13: Jak chcecie coś przełożyć, to się przyłóżcie do nagrania na Messengerze.

0: Hej, to SK 8.38. Jedziemy dalej. Pozdrawiam dla kierowców, bo odzywacie się, że jedziecie, stoicie w korkach, jest fajnie. No to super.
1: I specjalnie powiedziałeś o tym, że jedziemy, bo my tutaj rozmawiamy sobie w studiu o pani Milenie Klimczak z Jaworzna.
0: Pani Milenka.
1: Pani Milenka podróżuje po Europie zabytkowym traktorem.
2: Jak to?
1: No,
2: serio?
1: Słuchaj, Ursus C45. Jak mi teraz powiesz, że jest to auto z 1948 roku, to mi zaimponujesz.
0: No, powiedziałem. Przez twoimi ustami, Kamcia.
3: To przepraszam, jaki z którego to jest roku?
0: 38.
3: 48.
1: Słuchajcie, misja jest o tyle trudna, że maszyna nie jest zadaszona, nie ma także amortyzatorów oraz wspomagania kierownicy. No, a pani Milena jedzie przez Europę tym traktorem i jedzie, no.
3: Jak następnym razem zaczniecie narzekać, że coś wam stuka w waszym starym Oplu...
0: Pomyślcie sobie
3: o pani Milenie.
0: Tak.
3: Poszła!
4: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

0: Wojtka Angielskiego z Wiktorem.
1: Niech ten czwartek będzie czwartkiem wysokich lotów. Tego życzy wam Tobi Romeo. Fly high.
2: To prawda, mieście wysoko z samego rana. Razem z nami oczywiście z Radiem SK. Od rana pytamy was, co no właśnie przekładacie. Ja okazuje się, otworzyłem puszkę Pandory. No i za moim przykładem sporo osób się odzywa.
1: Tak jest.
3: Ja bym przełożyła temperaturę zewnętrzną z temperaturą płynu chłodniczego w moim samochodzie, bo coś mi gad ostatnio za bardzo fika.
0: Proszę, może tylko trzeba przestać mówić o nim gad, bo gady są ciepłolubne.
1: On mówi god damn it.
2: Słuchajcie, ja przełożyłem rzeczywiście swój egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategoria A, ale dzisiaj dopiero jadę zapytać się, na kiedy mogę przełożyć, więc to się okaże. Czy to się w ogóle wydarzy?
1: Pytanie numer 129. Kiedy możemy odkręcić chłodnicę, aby sprawdzić ilość płynu?
2: Najpierw trzeba odebrać telefon.
1: Na zimno.
4: Hej, Eska, ja bym przełożyła chorobę męża na siebie, bo na pewno byłoby nam drzej.
2: Przepraszam bardzo, ja też się zaśmiałem? To nie.

0: gramy dalej, tak, nóżki chodzą, ręce chodzą, gramy też, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w siatę. Wygraliśmy z Niemcami, było pięknie.
1: To jest najważniejsze, teraz już możemy przegrać, jak wygraliśmy z Niemcami, to już jestem szczęśliwy.
0: Słowenia, teraz o naszym celowniku, no i wielki, wielki finał, niech się uda.
2: A kiedy?
0: Finał? No. Nie, Słowenia jutro. Jutro.
3: Jutro Słowenia, a finał w niedzielę.
1: A. Tak? A już teraz ostatni telefon. Ktoś tu jeszcze się wyrywa. Dzień dobry. W jakiej sprawie? Może też siatkarskiej?
4: Ja chciałbym tylko na szybko odnieść się do sensacyjnej porażki Włochów z Finlandią na Mistrzostwach Europy. Przypomnę wszystkim przez weekendem, że pojedynki z Finlandią zawsze są ciężkie. Pozdrawiam.
5: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
1: No, ale zawsze trzeba walczyć do końca.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Na termometrach w Kraśniku 8 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie.

0: zebrane tam informacje, badane są różne wersje.
1: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Strażacy zakończyli akcję tam o 4 rano, a ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w jej miejscowości widać sporo patroli policji.
2: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu, teraz kręci się dużo policji, legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
1: A dodajmy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego na przykład na Ukrainie. Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przy okazji zgromadzenia ONZ poruszyli temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydencki minister Marcin Przydacz tłumaczy, że decyzja w jej sprawie została już wypracowana, a teraz czas na szczegóły.
3: Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
1: A wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że decyzja w sprawie bazy zapadnie pod koniec roku. A rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xabi i Jurgen Klopp. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
4: SK Kraśnik News. I Piotr Staszczuk. Kolejne organizacje pozarządowe w Kraśniku dostały pieniądze z projektu Bezpieczne Miasto Nowej Generacji. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
5: Współpraca z tak zwanym trzecim sektorem to jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego.
4: Wsparcie trafiło do Stowarzyszenia Bez Granic i Fundacji Szachmat. WORT w Kraśniku od poniedziałku do środy zawiesi możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy. To ze względu na warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. Szczegóły na wortlublin.pl.
6: 2 minuty po godzinie 9:00. Czwartek już. Dobrze będzie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Sydney Pollack, co otwiera taką rzecz, która może się kojarzyć z weekendem. I będzie też Temper City. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od tych panów Reverse Psychology, Tempra City w Radiu SK. 19 minut po godzinie 9, wiem, czwartek, zaraz weekend, trochę się nie chce. Mam dla wszystkich teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Dobra informacja na początek dla ponad 1,5 miliona pracowników. Od nowego roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa to będą 32 zł i 30 groszy. Wyśpijcie się też w nadchodzący weekend. Badania mówią, że około 1,5 godziny dodatkowego snu w dni wolne wiąże się z obniżeniem nadciśnienia oraz ze zmniejszeniem ryzyka dostania właśnie takiego. I po trzecie, po obiedzie naprawdę warto się przejść. Według nowych analiz już 10-15 minut spokojnego spaceru po jedzeniu pomaga ograniczyć skok poziomu cukru we krwi, więc po prostu żyje nam się lepiej. Kolejna dawka dobrych informacji jutro.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: I po reklamie.

0: zajęci byliście na pewno ostatnio poważnymi sprawami, bo jesteście poważnymi ludźmi, dlatego ja spieszę z niepoważnymi rzeczami, a dokładnie z tym, co się wydarzyło w internecie w ciągu ostatniego tygodnia. Nikt nie musi się tym przejmować, są sprawy ważniejsze, ale ostatnio czytałam, że nasz mózg potrzebuje przeciwwagi do zestrzeliwanych Starlinków albo śmigłowców wlatujących na teren naszego kraju i że dobrze mu robi takie odmóżdżanie, więc zapraszam. Po pierwsze, to powstało kilka dni temu, a właściwie premiery miał taki serial o influencerkach, który miał odczarować wizerunek influencerek. Nie za bardzo się udało, głośno jest o tym serialu. W komentarzach sądzę, że bardziej źle głośno niż dobrze głośno, ale jeżeli twórcom chodziło o jakiekolwiek głośno, to chyba wygrali. Jest też tubka z czekoladą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale chłopak Fausti, takiej twórczyni internetowej, powiedział jej na live'ie, że nie powinna jeść tubki z czekoladą, chyba że nie zje potem kolacji, bo nie była tego dnia na pilatesie i się kaloryka nie będzie zgadzała. Dodał też, że będzie ją kochał nawet wtedy, kiedy będzie ważyła 80 kg, ale wtedy to już ją siłą i w kajdankach zaciągnie na siłownię. Teraz wszystkie dziewczyny te tubki z czekoladą kupują w ramach Solidarności. Jedzą, tuż potem jedzą kolację, więc fantastycznie to marketingowo zadziałało. Jeżeli za tym stoi jakiś spec od marketingu, to to jest prawdziwy spec. I jest jeszcze Filip Heiser, jego nowa żona Bianca Heiser, z którą stworzył podcast i w tym podcaście ludzie piszą, że oni brzmią tak, jakby rozmawiali po raz pierwszy. Jest jeden komentarz, który skradł moje serce. Gorzej, jak po tej rozmowie stwierdzą, że do siebie nie pasują, a już wzięli ślub.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Bring the

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: I po reklamie.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Gratulujemy, żeby wam się trochę szybciej dzisiaj pracowało, choć nie wiem, czy pomaga, czy bardziej przeszkadza. Everlasting, Armin van Buuren przed 10, po 10 wracamy z kolejnymi hitami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Padzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Kraśnickie słupki rtęci pokazują nam 10 kresek na plusie. Jakość powietrza jest dosyć dobra, w ciągu dnia będzie dosyć pochmurno. Oprócz tego wieczorem może spaść trochę deszczu, a dziś maksymalnie temperatura podskoczy do 13 stopni.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi reporterowi Eski wicepremier Krzysztof Gawkowski. To w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na linii Jakub Krzyżak, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
11: Tak, jestem. Dzień dobry.
10: Powiedz, czego się dowiedziałeś?

0: To dokładnie wyjaśniła.
1: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja,
2: która kontroluje wjeżdżających do miejscowości. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszały je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wynika ze śledztwa, miał służbowymi kartami płatniczymi finansować wydatki niezwiązane z instytutem, a szkody instytutu przez to mają przekraczać 2,5 miliona złotych. To prostrzega przed lawinami w Tatrach. Od poniedziałku w wyższych partiach gór pojawiają się opady śniegu. Ten, jak ostrzegają ratownicy, jest słabo związany z podłożem, więc możliwe są samoczynne lawiny. Warunki są trudne, a po słowackiej stronie obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
3: SK Kraśnik News.
4: I Piotr Staszczuk już jutro podpisanie umowy na przebudowę odkrytej pływalni w Kraśniku. O tym, co między innymi zaplanowano, mówi dyrektor MOSiRM Michał Stawiarski.
5: Dodatkowa zjeżdżalnia 60-metrowa. Jest to wodny plac zabaw o powierzchni 170 metrów kwadratowych.
4: Wykonawca będzie miał 13 miesięcy na realizację prac. Uczniowie podstawówek w Annopolu i Garbówce wezmą udział w dodatkowych zajęciach, wyjazdach edukacyjnych i warsztatach z native speakerem. To w ramach programu See You Later, który będzie realizowany przez cały rok szkolny.
6: Będę mieć dla Was nowość w tej godzinie, bo są takie hity, które chcemy Wam zagrać jako pierwsi, żebyście je usłyszeli. 2 minuty po godzinie 10:00, Robin Schulz, a także Linkin Park, żeby się dobrze tego słuchało. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: końca. Coś jest w tej historii, którą chcę wam teraz opowiedzieć a propos tego tytułu Bez końca. Oskar Sims za nami w Radiu SK. Wczoraj nareszcie zobaczyłam tę legendarną scenę, o której no właśnie już krążą historie od lat. Otóż była godzina około 22. Wyszłam z psami na spacer, a tam pod jednym z drzew chłopiec, miał może z 9 lat, i mama świecąca latarką mówiąca: zbieraj szybciej te kasztany, wiedziałeś, że trzeba je jutro przynieść do szkoły od tygodnia. Ale kto nie zostawia rzeczy do załatwienia na ostatnią chwilę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc dajcie znać w głosówkach na SK-owym Messengerze, co wy odkładacie bez końca na świętego nigdy. Czekam na takie historie właśnie na naszym SK-owym Messengerze. Od razu opowiem swoją. Przekładałam bez końca odbiór dowodu rejestracyjnego auta z urzędu. Jak już to przełożyłam tak bardzo bez końca, że stracił ważność, to pojechałam do urzędu i tam się okazało, że nie tylko dowód stracił ważność, ale i badanie techniczne auta straciło ważność, więc teraz, żeby zrobić to badanie techniczne, trzeba złożyć nowy wniosek, odebrać czerwone tablice tymczasowe, pojechać podbić przegląd i dopiero wrócić do urzędu, żeby odebrać ten dowód. Pozdrawiam wszystkich w tym urzędzie tak swoją drogą. Na wasze historie też czekam, jesteśmy w tym razem. Eminem czeka, żeby zagrać go za chwilę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie.
8: Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
24: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
25: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
26: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Uważam, że ten człowiek zrobił wszystko, żebyśmy bardzo łatwo zapamiętali zarówno jego ksywkę, jak i tytuł tego kawałka. On nazywa się Dati, tam jest spacja pomiędzy, a numer to jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5, dlatego że to jest pan, który pochodzi z zagranicy, nagrywa w języku angielskim. To nie jest jego pierwszy też kawałek, dlatego że tak naprawdę ma kilka już numerów na koncie. Być może 1, 2, 3, 4, 5 okaże się tym, który otworzy mu drogę także do waszych serc, dlatego że no, na razie koncerty nie są priorytetem na jego liście, to znaczy nie ma ich aż tak dużo, ale być może właśnie ten kawałek to zmieni. To gram już teraz. No, chciałam tak dobrze, a nie wyszło. Gram już teraz raz jeszcze Dati 1, 2, 3, 4, 5 premierowo w Radiu SK.

0: 20 minut do 11 i wszyscy coś odkładamy do świętego nigdy. Wy także. Pociesza mnie to nieustannie. Kamila jest w temacie, który może być na czasie.
1: Ja przekłamam bez końca myć okien, ponieważ jest ich 9 i nie wiem, jak się za nie zabrać. Pozdrawiam.
0: Ktoś by pewnie powiedział po kolei, Kamila, czyli od 1 do 9, ale łatwo się mówi, trudno się robi. Pamiętaj, że do świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze dokładnie 3 miesiące. A okna myjemy głównie wtedy, więc ja bym sobie w tym teraz jednak głowę nie zawracała.
2: Reklama.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Robin Schulz, Take It Slow, czyli w wolnym tłumaczeniu rób to powoli. I nasz mózg bardzo chciałby, żebyśmy robili rzeczy dokładnie i powoli, bo jak przeczytałam, wielozadaniowość jest dla naszego mózgu czymś, czego ten nie lubi, bo musi przełączać się z jednej rzeczy na drugą i to nie jest wcale dla niego dobre. Szefowie nasi słyszeli? Zbyt wiele zadań w jednym czasie, to nie tędy droga. Po 11 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: Damów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sprawdźmy jeszcze raz, czego możemy się spodziewać wychodząc teraz na zewnątrz. Jest pochmurno i dosyć wietrznie. Termometry pokazują nam 12 kresek na plusie, a od najcieplejszego momentu dnia dzieli nas już tylko 1 stopień.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Dochodzi 11, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
9: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
8: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. Piotrków Trybunalski stracił cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Miasto wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Dotyczą parków, skwerów i placów zabaw.
10: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
8: No, słyszymy od jednej z mieszkanek, a nad takimi strefami zastanawiają się też Łódź i Bełchatów. A kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pokonał dokładnie 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
11: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin. Oczywiście eko

0: pracy tutaj naszych pracowników i one są takie mocno skoncentrowane na tej lokalności.
1: Spotkanie rozpoczyna się dziś o 17.
2: Ostatni dzień lata. Trochę się pospieszyli z wydaniem tego kawałka, ale dziś, 24 września, to jest idealnie już w czas. Gibbs i Go For Money to na początek tej godziny, czyli po 11 w Radiu SK. 2 po 11, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Stylnie Grzeszczak pożyczony w Radiu SK, 16 minut po godzinie 11. Co odkładacie na świętego nigdy? Takie było pytanie. Odpowiedzi co nie w miarę, bo wszyscy najwyraźniej w tym sporcie narodowym przekładania. Na ostatnią chwilę jesteśmy razem. Danusia?
1: Cześć Radio SK. Ja na świętego nigdy odkładam wymianę prawa jazdy. Mam je odkąd uzyskałam uprawnienia. Nazwisko się w międzyczasie zdążyło zmienić, ale dokument nadal jest ten sam. Czy z sentymentu? Chyba tak, ale chyba już jest ta pora, gdzie faktycznie to na świętego nigdy trzeba przełożyć na już.
0: No to już, czyli jakiś tydzień ci daje Danusia i trafisz być może do tego urzędu. Proszę pamiętać, że warto tam iść, bo naprawdę obsługa w urzędach coraz milsza. Jest jeszcze Sylwia z historii przekładania, bo z końca pisze: wizyta u dentysty przekładana z miesiąca na miesiąc. Mam podejrzenia, że to wcale nie musi chodzić o ból związany z tą wizytą, ale o ból przy płatności po tej wizycie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michał Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Padzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
2: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.

0: 24 minuty do 12. Rebe Rashi Doesn't Mind w Radiu SK. Na świętego nigdy odkładam pracę. Mam nadzieję, że szef nie słyszał. To nie ja powiedziałam, to Adrian napisał, ale myślę, że pomyślało tak większość ludzi, zwłaszcza z tym chowaniem się przed szefem. Czwartek, jest już coraz mniej tego chowania.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
15: I po reklamie.

0: Zgadzam się z Kubą i z Kubą. Jeżeli macie ochotę, panowie, to płaczcie. To czasami jest oznaka siły. Zawsze to jest oznaka siły. 5 minut do 12. Chłopak, który nie wiem, czy płacze, ale na pewno dobrze gra. Michał Sopkowski przyjdzie za chwilę w Radiu SK wam zagrać.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Na termometrach na terenie Kraśnika i okolic 13 stopni na plusie, co oznacza, że cieplej już dzisiaj niestety nie będzie. Do końca dnia też możemy przygotować się na gęste chmury. Dodatkowo wieczorem może przelotnie spaść trochę deszczu.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje jeden z księży, 4 osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księże i osoby świeckie. Na o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
10: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę.
9: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
8: A właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu ataku i sam też zbiera informacje o tych wydarzeniach.
11: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszczał.
8: Na miejscu ataku pracują teraz kryminalni, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności wydarzeń. Niewielka miejscowość niemal odcięta od świata. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem.
12: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
13: Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było gaszło światło, gaz, telewizor.
14: No, po prostu jestem w totalnym szoku.
12: Dodawała pani Maria. Sprawę bada już policja. Na miejscu jest też ABW.
8: O czym informował Kuba Krzyżak. Senat jest na tak. Właśnie przyjął bez poprawek ustawę o opodatkowaniu.

0: W Kraśniku.
1: Mówi powiatowy inspektor sanitarny w Kraśniku Karol Rychlewski. Wystawa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
2: To ja wam po prostu wezmę i fajnie po południu zagram, dobra? W czwartek 24 września, bo będzie na przykład Imagine Dragons, będzie Sanach i Cichosza, Andrea Bocelli, David Guetta i DNA również, coś od Bledki też się wydarzy i od formacji Maneskin też, a na początek Ład Pogang i Majko. Michu Sawkowski, witajcie, zapraszam.

0: cichosza, czyli Sanach na antenie Radia SK. Takie cichosza tuż przed snem by się przydało, prawda? Czytam właśnie informacje na temat tego, słuchajcie, że jest zależność między pozycją, w jakiej się śpi, a snami, które nam się śnią. Źródło, no nie wiem, czy jest wiarygodne, bo to brytyjski Daily Mail, czyli tamtejszy tabloid, ale dobra, niech będzie, bo to ciekawe. Słuchajcie, na prawym boku osoby śpiące w takiej pozycji częściej mają spokojne i przyjemne sny. Jak śpicie na lewym boku, to podobno częściej zdarzają się senne koszmary. Jak ktoś śpi na brzuchu, to ma częściej sny erotyczne, o duszeniu się, tonięciu lub spotkaniu z UFO, a jak ktoś śpi na plecach, to ma bardzo realistyczne sny na temat życia codziennego. Taka podobno jest zależność. Kompletnie w to nie wierzę, bo jaka może być przyczyna? No dobra, jakiś widzę związek między spaniem na brzuchu a snami erotycznymi, ale to chyba jedyny, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, za moment, później Bledka na antenie Radia SK. Mimo tego, że dopiero 12:18 na zegarach, to ja już mogę wam słodkich snów teraz życzyć.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Ten australijski DJ i producent każe na siebie mówić Timmy Trumpet, czyli Tymek Trąbka. Nie bez kozery, bo to on właśnie do muzyki klubowej wprowadził trąbkę jako jakiś taki, no, charakterystyczny dla siebie instrument, ale nie potrzebuje tej trąbki jako instrumentu wiodącego, żeby tworzyć bardzo fajne numery. Świeżynka u nas, Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex, czyli Chase the Feeling. Bardzo proszę.

0: Dr. Dre, Still Dre na antenie Radio SK. Jeśli ten numer kojarzy wam się z rapsami u Kasi i u Hanczaka, to bardzo dobrze wam się kojarzy, można było poćwiczyć. Jutro na pewno znowu wam to zrobią, znowu będzie można przedweekendowo u nich porapować. W imieniu Kasi Węsierskiej i Hanczaka zapraszam na ich wspólne spotkanie z wami. Jutro po godzinie 9. Shawn Mendes, YYY, za chwilę później Lady Gaga u nas w SC.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: promocją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Smaknął, czyli Take Me Back w Radiu SK. W nowej wersji Robina Schulza dawał temu numerowi drugie życie właśnie swoim podejściem do tego tematu. Podchodzimy do kolejnej godziny hitów po godzinie 13. Będzie super, bo będzie Supergirl, Anna Laklap, Ale Farben i Junoda z Wesce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Jeszcze raz zobaczmy, czego możemy się spodziewać wychodząc teraz na zewnątrz. 13 kresek na plusie i taka temperatura potowarzyszy nam już do godzin popołudniowych. Na dodatek powinniśmy przygotować się na gęste zachmurzenia. Wieczorem również może spaść deszcz.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. To najnowsze informacje Radia SK po ataku na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca.
20: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej.
19: O czym informował Tomasz Widak, który jest na miejscu. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To po pożarze stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
0: zawiadomią.
16: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
19: Na miejscu wciąż pracują służby, a dojazd jest zablokowany. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane, łącznie ponad 1500 osób. Na budowie hali sportowej przy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic, a na miejsce jadą saperzy.
21: SK Kraśnik. Na czasie.
22: I Piotr Staszczuk. Jeżeli szukacie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, warto odwiedzić Park Linowy. Znajdziemy go w lesie przy Żwirki i Wigury w Kraśniku. Park ma około 120 metrów długości i został zawieszony na wysokości od 2,5 do 3,5 metra nad ziemią. Na trasie znajdziemy 10 domków połączonych mostami linowymi, a także 10 różnych przeszkód. Z Parku Linowego możecie skorzystać bezpłatnie między 10:30 a 18:00. Szczegóły na Facebooku Mosir.
23: Chciałbym wam przypomnieć

0: Za niecałe 11 godzin miną 2 tygodnie, odkąd ten numer w tej wersji jest z nami. H, Mata i R&B Ring My Bell w remiksie Maty. Skąd wiem tak dokładnie? Ano bo wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartek na piątek. Co tydzień Mati Włóczyło jest z wami i z nami i gra właśnie te najgorętsze premiery. I mogliśmy zagrać ten numer w piątek o północy i tak dokładnie się stało. No i dzisiaj będzie podobnie. Po godzinie 23 Mati Włóczyło z najświeższymi numerami, które swoją premierę mają albo dziś, albo wczoraj, albo właśnie w nocy z czwartku na piątek. Jeśli chcecie być na bieżąco ze świeżynkami, to koniecznie z nami bądźcie. No, w końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. Teddy Swims za moment, a później Swedish House Mafia, Lickley i piękne i lubiane przez was Happiness is so sad.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Wygrać z Niemcami to jednak zawsze fajnie, prawda? I tak od 1410. Wygraliśmy z nimi ślicznie 3-0 w siatkę na Mistrzostwach Europy i jesteśmy w półfinale. Tu czekają Słoweńcy, z którymi bilans mamy mocno wyrównany, choć z lekkim przechyłem w naszą stronę. No i ostatni mecz miesiąc temu podczas memoriału Wagnera, wygrany, więc zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie i przyjemnie. Mecz jutro o 17. Akurat będę miał gorącą 20, to wam będę opowiadał, jak nie będziecie mogli oglądać, co tam się dzieje na parkiecie Mistrzostw Europy. A w drugiej parze, jaka niespodzianka, Finowie wywalili Włochów ze strefy medalowej i z Francuzami grają w drugim półfinale. Brak Włochów jako naszych potencjalnych przeciwników w finale to są zawsze dobre wieści. No w finale, no w co innego Polacy mogą celować? Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK za moment, a później będziemy dużo u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: jakie to jest dobro, złoto, naprawdę. Iben, Easy Bizu i All of My Love, czyli świeżynka na antenie Radia SK tuż przed godziną 14. Po 14 Dawid Podsiadło Wesce rozpocznie kolejną godzinę hitów.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
8: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Po raz kolejny sprawdźmy, jak aktualnie wygląda sytuacja pogodowa na terenie Kraśnika i okolicy. Na termometrach mamy 13 kresek na plusie. Do końca dnia będą towarzyszyć nam momentami silne porywy wiatru, a na niebie nie zobaczymy promieni słońca.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. 4 inne osoby są ranne, a mieszkańcy są w szoku.
18: Normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łamie.
19: Ale znała pani tego księdza?
20: No z widzenia tylko, z tego jak muszę prowadził.
21: Z widzenia go znałem, panie ksiądz.
17: Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. 3 rannych trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
22: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego.
17: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To w Kraśniku Dolnym pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku.
23: Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
17: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Rannego funkcjonariusza zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Gigantyczne utrudnienia w ruchu po tym, jak ewakuowano szkoły i biurowce w Nowym Sączu. Chodzi o ponad 1,5 tysiąca osób.
24: Jest cała droga zamknięta
0: i musimy iść raczej całkowicie naokoło.
18: No jest zabezpieczony po prostu ten blok cały.
1: W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
14: Nie wybuchy podobno. Całe miasto się zablokowało, to muszą mieć jakieś obawy.
17: Mówili mieszkańcy, na budowie hali sportowej znaleziono 3 pociski z czasów II wojny światowej.
15: SK Kraśnik na czasie.
19: I Piotr Staszczuk, miłośnicy historii będą mogli zajrzeć na teren fabryki łożysk tocznych w Kraśniku i poznać miejsca związane z początkami Centralnego Okręgu Przemysłowego. Spacer odbędzie się 10 października w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Uczestników oprowadzą dr Hubert Mącik, dr Dominik Schulz i Hubert Trukan. Zwiedzanie obejmie zewnętrzne części terenu FŁT. Obowiązują zapisy. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Muzeum 24 Pułku Ułanów.
24: W kategorii najseksowniejsze numery na naszej playliście to jest topka absolutnie. Rita Ora i Let You Love Me. Przypomnę ten hit dosłownie za chwilę. Teraz Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Kocham ten numer miłością czystą, naprawdę. Tim Burke i Sick Romance. Jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Nabawiliśmy się nowego państwowego organu, słuchajcie. Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. I mamy już nawet jej prezeskę. Została nią dziś wybrana Pamela Krzypkowska i już mówi się o niej szeryfka AI. Nie wiem, czy jedna szeryfka do zajmowania się całym AI to nie za mało. Przydałby się sztab szeryfów i jeszcze Lucky Luke i chudy z Toy Story też mogliby pomóc. No ale pani prezes powiedziała, zakasam rękawy, żeby sztuczna inteligencja była bezpieczna dla wszystkich. Za niewiele rzeczy tak mocno trzymam kciuki, jak za to zakasanie rękawów. Naprawdę. Gibbs, Ego i For Money. Numer o przedwczoraju, czyli ostatni dzień lata w Radiu SK. Za moment, a później obiecana Rita Ora.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
19: Esko.

0: Ogień, szanowni państwo, muzyczny ogień, prawda? Neptunika i What If. Pytacie o ten numer? Więc odpowiadam, że to właśnie Neptunika na antenie Radia SK. Dokładnie 21,5 minuty do godziny 15 i wtedy to też 21,5 minuty do spotkania z SK w Radiu SK, czyli z Sontą i Krościelem. A jak Sońta i Krościel to państwa miasta? Wczoraj jak słuchałem, to miała być literka C i było pytanie o część ciała na C. No właśnie, ale jak jest na H tylko pisane przez CH, to też się liczy? Muszę dopytać chłopaków. Alvaro Soler w Radiu SK. Za chwilę, później Somber i My Body Isn't Ready.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
9: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
8: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę!
15: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Armin Van Buren, Sasha Everlasting na antenie radiowska. Przypomnę, Armin Van Buren, jego State of Trance podczas Escala Live Remix jutro po godzinie 23. To przepraszam, to jak wczoraj było C, to dzisiaj będzie D czy Ci?
1: No właśnie, to jest zagadka.
0: Przepraszam, nie Ci, tylko Tobie. Sądaj Koroszczel razem z nami po godzinie 15. Michał Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Kierowcy, bądźcie przygotowani na nieco większe natężenie ruchu w pobliżu Kraśnickiego Rynku oraz na Lubelskiej czy Janowskiej. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to termometry pokazują nam 13 kresek na plusie i temperatura będzie powoli już tylko spadać.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował 3 duchownych oraz 2 osoby świeckie. Zginął jeden z księży, a drugi jest ciężko ranny.
18: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
17: Zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull. Świadkowie zostali objęci pomocą psychologiczną. Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu, siostra Barbara Dendor.
19: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
17: Do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki.
20: Przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
17: Mówi Marcin Jóźwik z policji. Materiały trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Rusza 5. edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xavi i Jurgen Klopp. Na biało-czerwoni wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
0: SK Kraśnik News.
21: I Piotr Staszczuk, fotowoltaiczne carporty pojawią się przy Urzędzie Miasta w Kraśniku. Urzędnicy podpisali umowę na ich dostawę i montaż.
22: To nowoczesne zadaszanie parkingowe, którym pokrycie dachowe wykonane jest z modułów fotowoltaicznych.
21: Mówi burmistrz Krzysztof Staruch. W przyszłości środki szwajcarskie mają być wykorzystane przede wszystkim na instalacje OZE dla mieszkańców Kraśnika. W starostwie powiatowym możemy porozmawiać z doradcą klimatycznym. To od poniedziałku do piątku między 7.30 a 15.30. Szczegóły na stronie starostwa.
23: Słońca i koroście.
24: Czyli SK.
23: SK. W radiu SK. SK.
25: No witajcie kochani, to już czwartek, 3 minuty po godzinie 15 zamierzamy spędzić z wami przemiłe popołudnie, prawda Cinek?
26: Prawda i mamy hity na czasie, teraz zaśpiewa Andrea Bocelli w piosence Davida Getty. Wiesz, że Andrea to jest mężczyzna?
25: Wiem. Tak jak w Polsce, dokładnie w Polsce tak samo.
26: Nie, wiem, bo poznałem po brodzie, on miał kiedyś brodę.
25: Naprawdę? Tak.

0: Tame Impala, Loser. Bez dedykacji tym razem, chociaż trochę mnie korci, Michale.
1: A zadedykuj.
0: To jest Radio SK. SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, w której na sk.pl zostawiacie nam informacje, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć z nami z Radiem SK. I my potem robimy przelew i robimy go już naprawdę niedługo, więc Michał już przegląda te ogłoszenia.
1: Tak, zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie na sk.pl, bardzo ciekawe dla mnie. Hej, jestem Anita. Bardzo chciałabym po raz pierwszy w swoim życiu poprowadzić audycję SK w towarzystwie Michała Korościela. Panie Anito, bardzo mi miło, ale to jest chyba niemożliwe.
0: Znaczy, to będzie kosztowało cię, Michale. Żebym ja zastąpił ze stanowiska.
1: Właśnie, musiałbym grubo zapłacić Cinkowi, żeby tu nie przychodził. Co prawda rozważam to, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Inne zgłoszenia są na sk.pl i będziemy za moment albo za dwa momenty dzwonić w tej sprawie. Proszę nasłuchiwać.

0: Lost Boy, Music Sounds w Radiu SK 24 września, w czwartek, 24 dzień września, to jest Dzień Stylistów Rzęs.
1: I teraz... Dzień Stylistów Rzęs?
0: Jest taki dzień, ja nie zmyślam.
1: Niemożliwe, to jest bez sensu, jak można stylizować rzęsy?
0: Mi, czy ty miałeś jakiś taki epizod? W sensie,
2: nie.
0: Czy twoje rzęsy miały, tak zapytam?
2: Oczywiście brwi, ja mam stylistę brwi swojego, prywatnego, uważam to normalne, staropolskie, konserwatywne, radykalne.
0: Natomiast rzęsy...
2: Stylista rzęs, to uważam, że jest dziwactwo naprawdę, w którą stronę ten świat nie, idzie. Bo brwi, na przykład pamiętasz Breżniewa, jakie miał brwi?
0: No, nie miał stylisty.
2: No właśnie, nie miał stylisty. Ja mam, wyglądam lepiej. Mhm. Ale rzęsy to są już jakieś fanaberie, naprawdę.
0: Ja tak nie uważam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich stylistów rzęs, wszystkich trzech.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
3: Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier.
4: Mnóstwo premier.
3: I najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Reklama.

0: października na scenie amfiteatru przy Festiwalowej. I to w pełnym składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne, dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Senlik, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK. To już trochę za późno, ale to powinno być młodzieżowe słowo roku.
1: A pacy?
0: No, bo nie wiadomo, co to znaczy, to nawet nie jest słowo, więc idealnie się nadaje.
1: A wiesz, że trwają wojny do tej pory, czy tam jest apaty, czy apacy, a tam jest apaty.
0: Apaty. No. No dobra, jakie to ma znaczenie?
1: Żadnego. Znaczenie ma takie, że jest z nami słuchaczka Natalia. Cześć, Natalia.
2: Cześć wam.
1: Natalia weszła na ESK. Witamy cię, Natalia. Natalia weszła na ESK.pl i powiedziała: chłopaki, chciałabym mieć z wami pierwszy raz. Znaczy pierwszy raz z ESK-ą. I pierwszy raz dotyczy czego, Natalia? Bo tu jest napisane, że chciałabyś, żeby twój chłopak płakał. I nie wiemy, czy ty nie masz przypadkiem jakichś zapędów niezdrowych.
2: Tak, mam zapędy, żeby jechać na Legię.
1: I on będzie płakał, jak będzie oglądał Legię? Znaczy, nie dziwi mnie to jakoś strasznie, ale...
0: ale poczekaj, bo to jest taka sytuacja, że są bójki, wjeżdża policja, psika gazem i wszyscy płaczą, tak? To chodzi?
2: Tak.
1: Nie, Natalia, oddajemy ci głos. Co konkretnie chcesz zrobić?
2: Chcę zabrać swojego chłopaka na Legię. Jego to będzie pierwszy raz. Mój już będzie któryś z kolei.
1: O, a co robiłaś na Legii bez chłopaka?
0: I z kim?
2: Akurat z tatą.
1: A, z tatą, czyli było bezpiecznie. Było dobrze od małego na całego, jak to się mówi. Dobra, a twój chłopak jest fanem Legii?
2: Tak, jest. Właśnie w sobotę się wybieramy na mecz... jubileuszowy. Zagłębia Sosnowiec z Legią właśnie.
1: Bo Zagłębie Sosnowiec ma z Legią tak zwaną sztamę, prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: A, alright. Zdarzyło ci uczestniczyć w jakichś bójkach ze sprzętem lub bez?
2: Czego mi życzysz?
1: Nie, ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Posłuchaj,
0: moja droga, ja się na życzeniach nie zatrzymam. Mamy dla ciebie 1000 zł na realizację tego pierwszego razu z Radiem SK.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Gratulujemy serdecznie, daj buziaka chłopakowi. Jak ten buziak będzie brzmiał? Możemy posłuchać?
2: Tak, oczywiście. Mhm. Nie wiem, czy coś słychać było.
1: Nie, tak o, zrób. O, dobra, okej. Gratulacje, wszystkiego dobrego, dobrze się bawcie.
2: Dzięki wielkie.
1: Pa.

0: Nelly Furtado i Man Eater. Zazwyczaj nie tłumaczymy tytułów piosenek, aha, ale ten się bardzo fajnie tłumaczy, bo Man Eater, czyli zjadacz mężczyzn, to tak naprawdę modliszka, czyli ten owad, który po spółkowaniu ze swoim partnerem...
1: Spółkowaniu, no.
0: Tak, odgryza mu głowę.
1: Czyli można wnioskować, że spółkowanie kosztuje go dużo energii i nagle robi się głodny.
0: Głodna.
1: I przez przypadek głodna.
0: No.
1: I przez przypadek w ogóle zjada tego swojego mężczyznę, bo on jest po prostu najbliżej, ona jest głodna. Gdyby ona na przykład tam miała karkówkę z grilla, to zjadałaby karkówkę.
0: Nie wiem,
1: i
0: czy
1: w ogóle...
0: przez przypadek, na pewno w jakiejś emocji, może afekcie, no nie mam pojęcia. Zależy też od jakości spółkowania, zapewne, ale w to nie chciałbym wchodzić.
1: Nie, ja też nie chciałbym. Dokładnie. Health za moment w SC.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Temper City, Reverse Psychology. To są hity na czasie. W Radiu SK zbliża się 16.
1: Zabrzmiało to tak, jakbyś to przeczytał, jak lektor. Spróbuj powiedzieć swoimi słowami to samo.
0: Temper City, tego, coś tam, zaraz SK niosę.
1: Oj, o to, ja to walczymy.
0: Mało słów, ale moje.

0: Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Nogę z gazu o tej porze warto zdjąć w pobliżu skrzyżowania Krasińskiego z Wyszyńskiego. Bądźcie też ostrożni, widząc pieszych, którzy zbliżają się do przejść. Jeżeli chodzi o sytuację na termometrach, to słupki rtęci pokazują 12 kresek.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec, a dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został wpuszczony. Potem zaatakował. To nieoficjalne ustalenia Radia SK w sprawie 31-letniego Ukraińca, który zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby są ranne. O szczegółach Michał Rawa.
11: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
12: To było zderzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie.
11: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
13: Wspaniały ksiądz.
11: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
10: Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Na widok policji mężczyzna otworzył ogień. To pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana apteka. Placówka ruszyła w szpitalu imienia Ludwika Redygiera w Krakowie.
14: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie.
10: Mówi kierownik Monika Augustyn. Specjalne roboty przygotowują też leki onkologiczne i kroplówki.
15: SK Kraśnik News.
9: I Piotr Staszczuk. Dobrozbiórka powraca do powiatu kraśnickiego. Mieszkańcy Zakrzówka ponownie mogą brać udział w akcji na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Nowa lub używana lektura w dobrym stanie może realnie pomóc potrzebującym. Środki ze sprzedaży będą przeznaczone na działania pomocowe PCK. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku. Kraśnicki ratusz podpisał umowę na budowę oświetlenia hybrydowego. Instalacje pojawią się przy 15 przejściach dla pieszych. To w ramach projektu Kraśnik – bezpieczne miasto nowej generacji.
16: Sońta i Korościel.
17: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
18: 2,5 minuty po godzinie 16. Czas najwyższy zagrać w Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj będzie literka D.
19: Może D jak co?
18: Wypróbujemy
19: D
18: kategorię. No to ja Ci dam kategorię, a Ty mi powiesz,
19: aha,
18: co.
19: Aha.
18: Seksowna na 4 litery.
19: Seksowna na 4 litery. Doda.
18: Doda, dobrze. Dobrze. Dobrze. Czujny. No to w takim razie zapraszamy.
19: Zapraszamy. Zgłaszajcie się do wspólnej zabawy na eskowym messengerze. Tam zostawiajcie swój numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, gdzie oddzwonić.

0: Imagine Dragons Radio Active w Radiu SK. Nie spać, gramy.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
2: To są Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj grają z nami pani, to jest pani Patrycja. Cześć Patrycja.
3: Cześć.
2: Witamy cię serdecznie. Czy chciałabyś rywalizować z mężczyzną czy z kobietą? Masz wybór.
3: Bez różnicy.
2: Okej, to będziesz rywalizowała z Piotrem. Cześć Piotrze.
4: Cześć, witam wszystkich.
2: Czym się zajmujesz zawodowo, Piotrze?
4: Jestem kierowcą ciężarówki.
2: Wspaniale, a gdzie teraz przemierzasz swoją ciężarówką?
4: Akurat już jestem po pracy i zmierzam w kierunku Domciu.
2: No to wspaniale. Cinek, dawaj zasady dla naszych graczy.
0: Moi drodzy, jeszcze... gracie w Państwa miasta. Tak, halo, spokojnie, halo.
4: Jestem, słyszę.
0: Spokojnie, tutaj są zakłócenia, to nie CB Radio. Moi drodzy, gracie w Państwa miasta, na odpowiedź ma się 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać, za odpowiedź prawidłową jest punkt, za brak odpowiedzi lub złą odpowiedź jest punkt dla drugiej osoby i wygrywa osoba, która ma w sumie 3 punkty na koniec gry. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Patrycja, a potem Piotr. Gramy. Zaczynamy od Patrycji, literka D, kategoria śmieszne zwierzę na D.
3: Daniel.
2: Daniel jest śmieszny. Daniel. Jak ja widzę Daniela, to po prostu mam ubaw po pachy.
0: Szczególnie Daniel Obajtek, zwierzę paliwowe.
2: 1-0 dla Patrycji.
0: Kategoria dla Piotra. Piotrze, nieśmieszne zwierzę.
4: Koń.
2: Koń nie jest na D, ale rzeczywiście nie jest śmieszny.
4: Na D, zapomniałem.
0: Nieśmieszny jest dromader, bo jest garbaty.
2: 2-0 dla Patrycji. Patrycja, jak teraz odpowiesz, to koniec gry i wygrywasz. Uwaga.
0: Patrycja, można to robić we wrześniu.
3: Deszcz może padać.
5: Ale można to robić. No nie da się, nie możesz spowodować padania deszczu.
0: Można
5: nie?
0: się drapać na przykład, to jest prawidłowa odpowiedź. O.
5: Właśnie, można cokolwiek robić na przykład.
0: Kategoria dla Piotra w takim razie. Piotrze, twoja kategoria. Nie można tego robić we wrześniu.
2: Ajajaj.
4: No uciec sobie.
2: Domków ze śniegu nie można. Jest po czasie, wygrywa
0: Patrycja.
2: Patrycja, uhu.
4: Gratuluję.
3: Super.
0: Patrycja, czy ty byś wolała torbę czy butelkę od Radia SK?
3: Niespodziankę, co wyślecie, to będzie?
2: Czyli okay. Dla Piotra będzie niespodzianka, czego nie wyślemy Patrycji,
0: Patrycja
2: wyślemy Piotrowi.
0: Patrycja dostanie kartofle, wpisuję tutaj.
2: Ale już ubrane, także bardzo fajnie.
0: Gratuluję wam bardzo serdecznie, dzięki za grę.
4: Dzięki.
3: Pa. Dzięki wielkie.
4: I gratuluję Patrycji.
3: Dziękuję.

0: Kuba i Kuba.
1: Chłopaki.
2: Jak powiedzieliśmy Kuba i Kuba razem, to tak jakby były cztery Kuby. Czy tak czterech Kubów, czterej Kubowie.
0: Znaczy to przede wszystkim tak jakbyśmy byli zgrani, a nie jesteśmy.
2: No właśnie, co?
0: Stygnia lata, to był ich poprzedni przebój. W tym śpiewają o tym, że chłopaki niech płaczą, bo kończy się lato. Oni chyba naprawdę nie lubią lata, tylko jesień.
2: Chyba są jesieniarami, ale co jeszcze?
0: Jesieniarzami, to jest jesieniarz i jesieniarz.
2: A wiesz dlaczego oni teraz nie słyszą tego, jak ich obrażamy? Dlaczego? Bo oni są na grzybach.
3: Reklama.

0: Radzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Pyska.

0: Eska Kraśnik.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Ed Sheeran, Bad Habits w Radiu SK. Ja nie wiem, czy Warszawa to jest takie bezpieczne miejsce, jak nam się wszystkim wydaje.
1: Dlaczego?
0: Czytam właśnie o tym, że strażnicy miejscy interweniowali wobec mężczyzny, który zachowywał się, jakby był odurzony.
1: I a co takiego robił?
0: Miał nadludzką siłę.
1: O!
0: Rzucał w nich, w strażników miejskich oraz we wszystko wkoło, hulajnogami elektrycznymi.
2: Znaczy nie, zupełnie nieśmieszne, ale wiesz co, w języku polskim jest nawet cytat określający takie sytuacje, wtedy się mówi: hulajnoga, piekła nie ma.

0: Moja panienka w Radiu SK, to dobrze się składa, bo teraz panienka, właśnie, panienka napisała na eskowym Messengerze swoją historię miłosną, niestety bez happy endu, natomiast z wyrachowaniem, zdradą w tle, zemstą na zimno. No,
1: opowiadaj.
0: Już będę opowiadał. Słuchaczka Monika pisze tak. Mój były chłopak, zapalony grzybiarz, pokazał mi kiedyś, w momencie uniesienia, swoją miejscówkę na grzyby, gdzie zawsze było ich mnóstwo. Ale później mnie zdradził z taką Patrycją. I zerwaliśmy ze sobą. I w ramach zemsty jego miejscówkę udostępniłam na grupie grzybiarskiej.
1: To smutne.
0: Straszne.
1: I to jest mocna historia.
0: Bardzo.
1: Natomiast to nie jest najmocniejsza historia o rozstaniu z grzybami w tle, jak usłyszałem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Miau!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
8: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Promonumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Poza tobą nie jest to Oliwka w Radiu SK na chwilę przed godziną 17, a tymczasem Michał ma już temat na po 17.
1: Tak, bardzo ważne.
0: No, co się
1: jest.
0: Stało? Powiadaj.
1: Słuchacz Grzegorz na eskowym Messengerze napisał: witajcie chłopaki, planuję z moją dziewczyną Mileną wesele, wszystko układa się super, mamy już sukienki, garnitury, obrączki, wszystko tak jak chcieliśmy, no i nagle pojawiła się kość niezgody, bo on zawsze marzył o tym, żeby na swoim weselu mieć tak zwany wiejski stolik. Wiesz,
0: no
1: co jest wiejski stolik?
0: Dobra rzecz, wiem.
1: No
0: szynka,
1: właśnie.
0: Smalec, pajda,
1: no
0: kiszony.
1: Właśnie, no właśnie.
0: Prosie. Wiem, nie musisz mi mówić.
1: Właśnie, a Milena mówi: w porządku, Grzegorzu, ale ten stolik będzie wegański.
0: O,
1: rozumiesz?
0: A miał być ślub.
1: No, miał być ślub. No i Grzegorz mówi, że w nerwach jej odpysknął lepsza świnia niż cukinia. I ona...
0: Nie wiem, czy nie przesadził.
1: Może przesadził,
0: ale grubo. No, ale grubo.
1: W każdym razie Grzegorz prosi naszych słuchaczy, żeby nagrywali głosówki na eskowym Messengerze.
0: Okej, tak napisał?
1: Tak napisał. I pomogli mu przekonać Milenę do tego, że lepsza świnia niż cukinia.
0: No to do roboty.
1: Nagrywajcie głosówki, mamy nagrody.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Ruch w Kraśniku powoli wraca do normy, więc przejedziecie większość ulic bez napotkania na utrudnienia. Zachowajcie jednak nadal ostrożność, mijając przejścia dla pieszych. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to termometry pokazują nam 12 kresek.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M., który dokonał ataku nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na sk.pl, a najnowsze informacje zebrał Michał Rawa.
11: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemieckie i ukraińskie, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
10: A do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Wkrótce opuści szpital. To informacje od lekarza o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry.
12: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
10: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również przebywa w tej placówce. 1338 km bez ładowania. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Dotychczasowy rekord poprawił o ponad 100 km, a trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
13: SK Kraśnik News.
14: I Piotr Staszczuk. Kraśnickie Stowarzyszenia Bez Granic i Fundacja Szachmat ze szwajcarskim dofinansowaniem. To w ramach projektu Kraśnik, bezpieczne miasto nowej generacji.
15: Organizacje pozarządowe bardzo często wspierają swoimi działaniami osoby z niepełnosprawnościami lub zagrożone wykluczeniem.
14: Mówi burmistrz Krzysztof Staruch. W sumie miasto podpisało już 8 takich umów. Instruktorzy WORT z Kraśnika od poniedziałku do środy będą się szkolić, dlatego w tych dniach nie będziemy mogli zdawać egzaminów na prawo jazdy. Szczegóły na wortlublin.pl.
16: Sońca i Koroście.
17: Sońca i Koroście.
16: Czyli SK w Radiu SK.
18: 17:02 już pachnie weekendem, kochani, ale my cały czas pomagamy słuchaczowi Grzegorzowi, który usiłuje namówić swoją narzeczoną Milenę, żeby na ich weselu był wiejski stolik. Ona mówi okej, ale wegański. Aha. I teraz on próbuje ją przekonać i słuchacze,
19: kochani,
18: tu pomagają.
19: Ratujmy to niedoszłe małżeństwo, nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, a my gramy w tym czasie. Gips, Igo i Formany, ostatni dzień lata w Radiu SK.

0: Bauza, Magnetic w Radiu SK, 12 minut po 17. Jeżeli siedzicie już w samochodzie, to znaczy, że nie siedzicie już w pracy i to jest bardzo dobra obywatelska postawa. Gratulacje!
1: Cała Polska żyje dzisiaj historią Grzegorza i Mileny. To są młodzi ludzie, którzy planują się pobrać. Do tej pory byli bardzo zgodni, no i doszło do planowania wesela. Tu też wszystko w porządku, aż do momentu wiejskiego stołu. Grzegorz mówi, musi być wiejski stół. Milena, okej, ale wegański. I wtedy Grzegorz wypalił trochę nieopatrznie, lepsza świnia niż cukinia.
0: Tutaj no się akurat potępiamy takie zachowanie, bo to są jednak zbyt mocne słowa, które ranią prosto w serce.
1: Oczywiście,
0: weganki.
1: Oczywiście. Nie mówimy cukinia do dziewczyny. W każdym razie, kocha...
0: Przepraszam, kontynuuj.
1: W każdym razie słuchacze Radia SK nagrywają głosówki na SK-owym Messengerze, doradzając temu Grzegorzowi, jak ma przekonać Milenę do zmiany zdania, żeby wiejski stół był mięsny. Halo, słuchamy.
2: Do tego kolegi, co wesele organizuje. Kolego, uciekaj, uciekaj!
0: A żeby uciekać, trzeba mieć siłę. To wtedy się ma siłę, jak się je mięso, nie?
1: No właśnie.
0: Ale... Kolejna głosówka, halo?
3: Żadna fasola ani kawał ogóra nie zastąpi knura.
1: Mocne, żadna fasola.
0: Widzę, że wśród mięsożerców dominują poeci.

0: Black Eyed Peas w Radio SK. Witamy serdecznie, Jadziu. Wszystko dobrze u ciebie?
1: Tak, wszystko dobrze, dzień dobry.
0: Słuchaj, potrzebujemy głosu rozsądku, bo napisał do nas na messengerze eskowym słuchacz Grzegorz, planuje wesele z Mileną i wszystko gra, kochają się i tak dalej, wiesz jak to młodzi, nie?
1: No tak.
0: Ale nagle Grzegorz mówi, na weselu musi być wiejski stolik. Ona powiedziała, okej, ale wegański. To co teraz?
1: Może niech zrobią dwa.
0: Jak to? Aha.
1: Jeden wiejski, a drugi wegański.
2: Ale to jest fajny pomysł, tylko może ten wegański na innym weselu.
1: Ale nie, w jednym końcu będzie wiejski, a w drugim końcu będzie wegański.
2: W drugim końcu miasta.
0: Oczywiście. No. I Wilk City, i Manchester City.
1: No. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
12: I po reklamie.

0: Sunflower. To Sway Lee i Post Malone w Radiu SK. Hity na czasie za 26 minut, godzina 18. Jak ktoś siedzi jeszcze w pracy, no to... Nie. Nie tędy droga.
1: Żona mi napisała. Coś napisała? Jakbyś wracał z pracy do domu, to kup wino. Co myślisz, że co to może oznaczać dla mnie?
0: Myślę, że chcę wziąć wino i iść gdzieś z koleżankami.
2: Feeling like P. Diddy, hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: czyli Riviera w Radio SK.
1: To jest DJ.
2: A to fajne było gwizdanie. Myślę, że gdybyś się durnowato nie śmiał, to słuchacze by się nie zorientowali, że to ja gwizdałem.
1: Na pracę.
2: Oni by myśleli, że to Riviera gwizdała lub potencjalnie gwizdał.
1: Słuchaj, mam ciekawą informację.
2: Słucham.
1: Wszyscy gadają teraz o lalce.
2: Tak.
1: Tymczasem w internecie obliczyli, gdyby uwzględnić inflację i wszystkie inne czynniki, ile Stanisław Wokulski wydałby na Izabelę Łęcką, przeliczając to, ile wydał w powieści na dzisiejsze pieniądze i na dzisiejsze czasy, ile by wydał kupującej to wszystko i dając jej te pieniądze.
2: Rozumiem. To
1: 41 milionów złotych.
2: 41 milionów złotych wydał na kobietę, która ostatecznie nim wzgardziła.
1: Tak jest.
2: Powiem ci, że gdybym ja miał 41 milionów złotych, nie wykluczam, że zrobiłbym to samo.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.

0: 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bring the beat.

0: Semmuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj na YouTubie, wiesz co mi się wyświetliło?
1: Co się wyświetliło?
0: 5 największych wpadek Miley Cyrus, no. I największa, najlepsza była taka, jak podczas występu spadła jej koszulka i było widać niemal wszystko.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo to świadczy o tobie, bo algorytm w internecie działa tak, że wyświetla ci to, co chcesz oglądać.
0: Aha, to w takim razie dzisiaj na YouTubie widziałem najlepsze cytaty Platona.
1: Co?
0: Cytaty.
1: Nieważne.
0: Michał Hanczak za moment w SC.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Termometry na terenie Kraśnika i okolic pokazują nam 12 kresek na plusie. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro w dzień możemy spodziewać się 14 stopni powyżej zera, a na niebie, podobnie jak dziś, nie zobaczymy zbyt wielu promieni słońca.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i ABW. Przygotowania do ochrony ludności czy skuteczna komunikacja z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy. Co można zrobić już dziś?
12: Wydzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej.
11: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Na konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
13: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: SK Sport News.
11: Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy turnieju ATP w Chinach. Polak wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Michael Dam. Niecałe 24 godziny dzielą nas od półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce. O awans do finału Polacy zawalczą ze Słoweńcami, którzy wczoraj pokonali Belgów 3-1. Półfinał Polska-Słowenia jutro o 17.
13: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: SK Kraśnik News.
15: I Piotr Staszczuk, wyczekiwana inwestycja staje się faktem. Chodzi o podpisanie umowy na przebudowę odkrytego basenu w Kraśniku.
16: Widzimy nawet, że w niektórych okolicach naszego basenu pod kostką robią się różne wybrzuszenia. Gdzieś ta woda ucieka.
15: Przy krytej pływalni ma powstać również nowoczesny kompleks wypoczynkowo-pływacki. Pojawią się również nowe atrakcje dla mieszkańców. Jeszcze do drugiej połowy października między 22 a 6 rano przez gminę Gościeradów będą przewożone turbiny wiatrowe. Szczegóły możecie znaleźć na stronie samorządu.
17: Dwie minuty po godzinie 18 wchodzimy w porę kolacji i za chwilę takim konsumpcyjnym tematem się trochę zajmiemy, ale do schrupania też sporo fajnych hitów na czasie. Björk and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, dobry początek, a potem Messi od Lil Young. Tu Hanczak, witajcie!

12 minut po godzinie 18. Czy to jest pora kolacji u was już? Jeżeli tak, to smacznego. Ja tutaj do kolacji dokładam jeszcze Whatever Turns You On od Carswella i Bon. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację. Wpadam do was na kolację, ale mnie nie lubicie. I chcecie mi zaserwować coś, co sprawi, że już więcej was na pewno nie odwiedzę, a na pewno nie na kolację. Powstał taki ranking takich najgorzej ocenianych potraw na świecie. Taste Atlas robi takie rankingi jedzenia i teraz zajął się tym, co najgorsze. I rzeczywiście na tej liście są obrzydliwe potrawy z całego świata. Nawet nie chcę o nich wam opowiadać, bo jeżeli ktoś teraz je, to się może źle skończyć, jak zacznę o tym mówić, co na tej liście jest. Ale jest tam m.in. polska potrawa na 17 miejscu. Jest to konkretnie potrawa ze Śląska. Nazywa się rzymlok. Nigdy tego nie jadłem, ale jest to taka kiełbaska robiona z wieprzowych podrobów, ma konsystencję kaszanki. Na tym może skończmy. No więc tak mnie to zainspirowało do tego, żebyście trochę poopowiadali mi i żebyśmy powymieniali się waszymi najgorszymi koszmarami kulinarnymi w waszym wykonaniu. Czyli to, co moglibyście mi podać, co wam w życiu nie wyszło w kuchni. Czekam na głosówki z waszą propozycją menu na dzisiejszy wieczór. Takim anty-menu. Głosówki nagrywacie, zapraszam, Messenger, Radia SK. Zobaczymy, czym byście mnie przyjęli, gdybyście mnie nie lubili. Być może mnie nie lubicie, więc będzie wam łatwiej zaproponować. Wiecie, to mają być takie wasze potrawy, po których

0: Tak, właśnie gramy w imprezę w Radiu SK w porze kolacji, 23 minuty po godzinie 18. Gdybyście do mnie wpadli na zupę cytrynową, to raczej już byście nie wrócili. Być może nawet byście do domu nie wrócili. Kiedyś rzeczywiście zrobiłem zupę cytrynową z pewnego przepisu. To brzmi jak szaleństwo i rzeczywiście szaleństwem było. Była obrzydliwa. I akurat dzień po tym, jak ją zrobiłem i zjadłem, to trafiłem do szpitala z nagłym atakiem wyrostka robaczkowego. Nie wiem, czy jest związek między tymi dwiema rzeczami, ale wolałbym już tego nie sprawdzać. I was też pytam, czym wy byście mnie podjęli, gdybym wpadł do was na kolację i gdybyście mnie nie lubili, czyli wasze... Cześć, cześć, Ania, już cię puszczam. Czyli wasze takie właśnie kulinarne dramaty. Ania, dawaj, cześć.
1: Cześć, Hiska, cześć. Cześć. Potrawa, która mi najbardziej w życiu nie wyszła, to była wuzetka na urodziny mojego brata i myślę, że w takiej sytuacji, jak mówisz, to byłoby to ciasto, które bym ci zaserwowała na kolację. Natomiast dlaczego nie wyszła? Bo pomyliłam cukier z solą.
0: Ała! No tak, nie wiem, czy z tej wuzetki robi się WZW, ale na pewno no, nie działa dobrze na organizm. Pozdrowienia, Ania. Do ciebie na kolację nie wpadam. Na co mnie nie zaprosicie albo zaprosicie właśnie? Czekam na głosówki.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora. Zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: 5 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: I po reklamie.

0: Halo jesieniary, no taki numer, w jesienny wieczór, dobrze brzmi, prawda? Love Me Like You Do to Ellie Goulding. No taka pościelówka może też się przydać po udanej kolacji we dwoje, przy świecach na przykład. Chociaż akurat po tych kolacjach, które wy mi proponujecie na dzisiejszy wieczór w swoim antymenu, no to jednak chyba raczej kolacji ze śniadaniem by nie było, ewentualnie kolacja z wizytą u lekarza potem. Marek na Messengerze Radia SK nagrał głosówkę, też mnie chyba chcę zaprosić pierwszy i ostatni raz.
1: Jak chcesz, to zapraszam do mnie. U mnie w lodówce zawsze jest jakaś specjalna wędlina, której nawet pies nie chce zjeść i która czeka, aż ja wrócę z roboty. Pozdrawiam.
0: To jest ta słynna wędlina i to całe jedzenie, które jest w opakowaniu z napisem "Nie jedz tego, to dla ojca". Radio SK. Damiano Dawid za chwilę.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

Już w niektórych sklepach widziałem asortyment świąteczny, to znaczy bożonarodzeniowy, ale spokojnie, to nie jest jeszcze czas na Jingle Bells. Na razie mamy Ring My Bell na czasie. AG Mata, czyli nowa, bardzo międzynarodowa wersja tego oto kawałka przed godziną 19 w imprezce w Radiu SK. Ten hit już był na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki. Za chwilę ten, który aktualnie na nim się znajduje, czyli Zalia, Tylko Kochaj Mnie. A nowe notowanie już jutro po 17. Michu Sobkowski was zaprasza. Na SK.pl można zagłosować.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie. Kraśnik na czasie.
12: I Piotr Staszczuk, w Kraśnickim CKIP nadal można zapisywać się na zajęcia dodatkowe. Mowa m.in. o rytmice dla smyka, z której mogą korzystać dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Andrzej Zdyb prowadzi zajęcia szachowe dla dzieci od 7 roku życia, natomiast przyszli nowożeńcy mogą zapisywać się na warsztaty pierwszego tańca. Trwa też nabór do zespołu tańca polskiego Tudrus. To dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Poza tym nie zabrakło też zajęć plastycznych dla kraśniczan między 5 a 10 rokiem życia, tańca towarzyskiego czy hip-hop dla uczestników w przedziale wiekowym 5-16 lat. Więcej o ofercie znajdziecie na Facebooku Miejskiej Instytucji.
13: Muzyką się żyje.
14: Nie jedna, a 4 nowe piosenki od Taylor Swift. Dostaniemy je już jutro. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale teraz dodała, że od razu dostaniemy rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. I tu oprócz wspomnianego singla dojdą jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: No zdecydowanie nie junior już, ale jeszcze też nie senior. Stary, ale jary, można tak powiedzieć. Hanczak z tej strony, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Mam nadzieję, że wy też jesteście w dobrej formie. I teraz posłuchacie z przyjemnością Zali, Tylko kochaj mnie.

0: Daria Sawiało w Oleczeniu na sezon przeziębieniowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Trochę hitoterapii wam proponuję, a w sumie to coś nowego, co mam nadzieję wpadnie wam w ucho. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i w czwartkowe wieczory to w ogóle mamy dla was mnóstwo nowości. Już po 23 Matt Fuczuło przejmie stery i zagra wam to, co jeszcze świeżutkie, gorące, pachnące i dopiero wyszło bądź wychodzi, albo wyjdzie zaraz po północy. Będzie nowa Roxy, będzie nowość od Sugar Babes powracających, będzie na przykład jeszcze Messner czy Rosey, ale ja też wam coś nowego już teraz zagram. To jest całkiem ciekawe połączenie, trochę rapu, trochę muzyki elektronicznej, trochę jeszcze jakichś takich rytmów bardzo latino. Tiny Tempa, Afrojack i Trop Killers z kawałkiem To The Floor. Jestem bardzo ciekawy, czy przypadnie wam do gustu. No, moim zdaniem jest coś wciągającego w tym kawałku.

0: W imprezce Vesta Alex Warren i jego hit pod tytułem Passenger. No dobra, no to kto się dosiada do imprezki w takim razie tak aktywnie? Za chwilę jedna dziewczyna, jeden chłopak. Będą potrzebni. Nie będę was swatał, to nie będzie program randkowy. To będzie rozgrywka między wami, gdzie padnie jedno pytanie, tyle że odpowiedzi może być wiele i zobaczymy, kto z was znajdzie ich więcej. A jest nagroda dla kogoś, kto wygra. Mam eskowe klapki, które mogą się przydać na przykład na basen, ale mam też eskowe skarpetki, które jesienią na pewno się przydadzą. 664-402-302 można SMS-em się zgłosić, albo można też napisać na Messengerze Radia SK, tylko pamiętajcie, żeby zostawić do siebie numer telefonu, żebym za kilka minut mógł zadzwonić. A wcześniej na pewno Sanach i Tame Impala.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupujesz go. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.

0: Hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Spokojnie, weekend zaczyna się w Estę. Jutro o 9 rano już startujemy z Kasią Mesierską z programem pod tym tytułem. No i będziemy już ten weekend na dobre rozpoczynać z wami, mam nadzieję. Natalia ze nami na antenie teraz. Cześć, Natalia.
1: Cześć.
0: Jest też Mikołaj.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, na razie zaczęła się jesień na dobre. Nawet już może niektórzy słyszą, że mówię przez nos. Także w ogóle cudowna pora roku. I za chwilę zadam wam pytanie związane z jesienią. Mam nadzieję, że będzie wam szło świetnie. Będziecie odpowiadać na zmianę po jednej odpowiedzi, podając, trzeba odbijać piłeczkę. Nic się nie może powtórzyć. No i trzeba bardzo szybko odpowiadać. Jasne?
1: Tak. Zgadza się? Wszystko
0: no,
1: jasne?
0: To słuchajcie, pytanie będzie trochę związane z jesienią, nawet bardzo. Bardzo proszę mi powiedzieć, co jest niezbędnikiem jesieniary albo jesieniarza, czyli osoby, która jest fanką bądź fanem jesieni. Natalia.
1: Herbata.
0: Mikołaj.
2: Dynia.
0: Natalia.
1: Koc.
0: Mikołaj. Przepraszam, dynia mnie rozwaga. Natalia.
1: Cynamonka.
0: O, kocham. Mikołaj.
2: Telewizja.
0: O, gdzie taka, wiesz co, nie zaliczam telewizji, jesteśmy w radiu. Moment, popraw się szybko.
2: Koc.
0: Koc już był. Och, no i okazuje się, że wyprowadziliśmy cię na manowce, Mikołaj. Bardzo cię przepraszam. Czy ty jesteś jesieniarzem? Chyba nie bardzo.
2: Nie.
0: No, właśnie. No to słuchaj, no powiem tak, no nagrody z dyni, no po prostu Natalia wygrała wszystko, czyli eskowe kuboty i do tego jeszcze dorzucam nasze skarpetki eskowe, czyste, nowiutkie, nieśmigane i jeszcze Eska Story, czyli nasz wrześniowy magazyn, w którym między innymi dużo fajnych materiałów o Oskarze Cymsie. Gratuluję, Natalia!
1: Dziękuję bardzo.
0: Mikołaj, tobie wyślę paczkę chusteczek. Albo otrzesz łzy, albo na katar się przydadzą.

Margaret po raz pierwszy dzisiaj wieczorem imprezę z hitem Prima Ballerina, ale jeszcze do nas wróci w bardzo znanym ostatnio duecie. Ja wspomniałem o tym, że jesień już dała mi się we znaki, bo mówię trochę przez nos, jestem pociągający. A tutaj Agula się też odezwała, że ona też od dzisiaj na antybiotyku. Dużo zdrowia, dbajcie o siebie. No właśnie, można się pożalić, ale mam nadzieję, że możecie się też czymś pochwalić. Chwalisz czy się żalisz? Dajcie znać czym na eskowym messengerze. Czekam na głosówki.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk. Miłośnicy historii będą mogli zajrzeć na teren fabryki łożysk tocznych w Kraśniku i poznać miejsca związane z początkami Centralnego Okręgu Przemysłowego. Spacer odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Uczestników poprowadzą dr Hubert Mącik, dr Dominik Schulz i Hubert Trukan. Zwiedzanie obejmie zewnętrzne części terenu FŁT. Więcej mówi Biola Bellman z Muzeum 24 Pułku Ułanów.
9: Obowiązują wcześniejsze zapisy. Maksymalna ilość uczestników na każdą z grup to 30 osób. Zapisy przyjmujemy do 7 października.
8: Sam spacer odbędzie się 3 dni później. Szczegóły na Facebooku Muzeum.
10: Muzyką się żyje.
11: Wszystko, czego chciałem, to jest tytuł nowej płyty Mroza. Ten album jest dostępny od kilku dni. Może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory, bo to bardzo energetyczna płyta. No i sam Mrozu czuje, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu i ma taką właśnie dobrą energię.
12: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała. Ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
11: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie. Potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę Mroza promowały takie single jak Pół na Pół, Nie ma miejsca jak dom czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią.
13: Impreska.
14: Impreska.
13: Impreska.
14: Impreska.
11: Kolega Mroza, ten, z którym stworzył supermoce między innymi, pojawi się na pewno w tej godzinie imprezki, to będzie Igo, ale wcześniej Shakira i Burna Boy, Daj Daj, potem Victor Dyduła, jeszcze Tobi Romeo i coś świeżego też wam w imprezce zagram. Tu Hanczak, witajcie!

0: 21 Pilots. No i polecieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w Radiu SK za chwilę poleci coś świeżutkiego, chociaż to jest taki kawałek, który na pewno znacie doskonale i to z różnych wersji. Oryginalna należy do Korony i to było dawno, dawno temu, a potem to było już mnóstwo przeróbek. Ten pan zresztą też kilka przeróbek ma na koncie. Keanu Silva to jest taki DJ, który na nowo zaproponował nam parę lat temu kawałek, który znowu stał się hitem. To King of My Castle, chociaż w sezonie przeziębionowym King of My Castle zawsze mówię. No a teraz będzie coś zupełnie nowego, ale tak jak mówię, też znanego. Rhythm of a Life to był kawałek Korony sprzed jakichś 3 dekad mniej więcej. Czy w nowej wersji od Keanu Silva, Kick Byte i Carpool Boys będzie brzmiał tak samo dobrze i znowu będzie hitem?

0: Podejrzewam, że teraz jak ktoś za kółkiem, to dobrze mu ten numer chodził w samochodzie. Everlasting, Armin van Buuren i Sasza na antenie Radia SK w imprezce. No na imprezki też Armin van Buuren w sam raz, więc jutro w piątek w ramach SK Live Remix po raz kolejny jego Estate of Trance na pewno się pojawi. Bądźcie z nami już od 20, bo już wtedy mnóstwo dobrych hitów, dobrze zmiksowanych, żebyście rzeczywiście poczuli weekend i dobry imprezowy klimat. A tymczasem w imprezce dzisiaj chwalisz czy się żalisz tym, co się dzisiaj wydarzyło. Ola nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja w sumie mogę pochwalić się tym, że w zeszłym tygodniu dostałam awans, ale to jeszcze nic. Najlepsze w tym jest to, że nie mam już kontaktu z klientem i to jest moja wygrana. Pozdrawiam.
0: Ola, pozdrowienia, gratuluję awansu. No i tej zmiany rzeczywiście, jak to mówią, najgorsze w pracy z ludźmi to właśnie jest praca z ludźmi. Rag & Bone Man i Neptunika. Już za chwilę.
2: Reklama.

0: abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Myślę, że nie tylko ja ucieszyłem się 2 dni temu, kiedy usłyszałem, że Sombr jednak przyjedzie do naszego kraju. Jest headlinerem openera przyszłorocznego. 12 to 12 wam zagrałem w imprezach, Hanczak w tej stronę. 18 minut do 21 nam zostało. Chwalisz czy się żalisz? To jest moje pytanie do was i nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK o tym, co się dzisiaj u was wydarzyło, co się u was dzieje. Ja już mówiłem, że ja się trochę żalę, bo po prostu jestem trochę pociągający, ale nie tak, jakbym chciał. I Marlena chyba zna ten problem.
1: Witam kochane Radio SK i ciebie, Hany.
0: Cześć.
1: I wszystkich słuchaczy. Nie tylko wy jesteście chorzy. Ja od wczoraj zdycham, umieram.
0: O nie.
1: Chyrlą, gilem i z nosa lecą. Szkoda gadać. Gorączka. Dawno taka chora nie byłam. Trzymajcie się i dużo zdrówka dla was.
0: Marlena,
1: wszystkich.
0: Tobie też dużo zdrowia. Tam słyszę, że jeszcze cała rodzina jest w tle, więc pewnie nie masz czasu na chorowanie. Więc niczym tutaj radiowy farmaceuta teraz, albo lekarz, jak kto woli, internista, hitolog tak zwany, przepisuje ci dużą dawkę dobrych hitamin. Czyli na przykład hitu od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. O, to jest bardzo dobre, bo to działa uspokajająco, ale później, żeby cię trochę pobudzić i twój układ odpornościowy, zagram coś zdecydowanie szybszego. Radio
2: SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: 5 minut nam zostało do 21 w imprezę Fastboy i Music Sounds, a jeżeli chcecie być pierwsi i lubicie pierwsi odkrywać nowości muzyczne, no to nie można się kłaść za wcześnie spać, bo po 23 Maty Fuczuło i program Wszystkie Hity zaczynają się w Estę. Zagramy wam mnóstwo gorących premier. A ja wracam jutro z Kasią Mysiewską po 9. Hanczak, cześć!
1: Esko.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Kraśnik na czasie.
6: I Piotr Staszczuk, dwóch niezadowolonych z życia mężczyzn w dojrzałym wieku, trafia do salonu odnowy prowadzonego przez tajemniczą, piękną kobietę, której również nie rozpieszczało życie. Tak zaczyna się historia kolejnego spektaklu, który zostanie wystawiony na deskach sceny CKiP. Chodzi o salon odnowy w wykonaniu Katarzyny Jamrus, Artura Dziurmana i Grzegorza Matysiaka. Możemy liczyć na inteligentny humor i zabawne zwroty akcji. Pojawią się też elementy interakcji z publicznością. To wszystko 9 października o godzinie 17. W tym celu wystarczy wybrać się do sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji. Szczegóły dotyczące wejściówek są na facebookowym profilu miejskiej placówki.

0: Skakraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Na parkingu za kraśnickim ratuszem powstaną fotowoltaiczne carporty. Urzędnicy podpisali już umowę na ich dostawę i montaż. W ramach inwestycji powstanie także magazyn energii i stacja ładowania samochodów elektrycznych. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
2: Dzięki projektowi pod nazwą Kraśnik Bezpieczne Miasto Nowej Generacji na parkingu za Urzędem Miasta Kraśnik zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne na konstrukcjach typu carport. Zadanie to będzie realizowane w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie. Carport fotowoltaiczny, czyli wiata solarna, to nowoczesne, ekologiczne zadaszanie parkingowe, w którym pokrycie dachowe wykonane jest z modułów fotowoltaicznych produkujących energię. Jednym z głównych założeń projektu szwajcarskiego realizowanego przez nasze miasto jest rozwój ekologicznych źródeł energii. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej czy typu carport z magazynem energii i stacją ładowania pojazdów to jedno z przewidzianych zadań. Środki szwajcarskie zostaną wykorzystane przede wszystkim na instalacje OZE dla mieszkańców. Natomiast instalacja typu carport umożliwi nam produkcję energii i będzie to oznaczało oszczędności wydatków z tym związanych, które ponosi Urząd Miasta. Ze stacji ładowania skorzysta też Straż Miejska, która dysponuje jednym samochodem elektrycznym.
1: W przyszłości środki szwajcarskie mają być wykorzystane przede wszystkim na instalacje OZE dla mieszkańców Kraśnika. Krzysztof Taczalski z Zakrzówka chce w przyszłym roku przelecieć nad Atlantykiem, tak jak 100 lat temu zrobił to Charles Lindbergh. Chce zrobić to repliką samolotu, którą znalazł w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi, jest gotowy na takie wyzwania i potrzebuje jedynie środków finansowych, żeby spełnić swoje marzenie.
3: Jak pana bliscy reagują w ogóle na taki pomysł i co też pan czuje z myślą taką, że kiedyś wystaruje pan właśnie z Nowego Jorku. Czy jakieś obawy ma pan, czy bardziej to jest taka ekscytacja?
4: Zaczynając od obaw, to jedynego, czego się mogę obawiać, to, że silnik odmówi posłuszeństwa. To jedyne co, to jeżeli silnik lub układ paliwowy się zanieczyści jakimś kiepskim paliwem i silnik stanie, no ale to tak jak mówię, no wcześniej ja będę trochę ten samolot oblatywał, forsował go będę, żeby po prostu, jeżeli on ma się uszkodzić, ten silnik, no to lepiej, żeby się nad terenem uszkodził, niż potem gdzieś na trasie, gdzie temperatura wody będzie taka sama jak na Titaniku. No, to ta sama trasa jest praktycznie i jest kwestia, jak się tam wpadnie do tej wody, to godzina i hipotermia robi swoje, tak? Więc tego się boję, że ten silnik wiekowy, znaleziony pewnie gdzieś przez producenta tego samolotu, no gdzieś tam, to że nie da rady, no ale jeżeli nie będzie w trakcie przelotu jakoś tam za mocno obciążany i na mocy takiej przelotowej będzie sobie delikatnie pracował, no to można powiedzieć, że na 70, 80, może nawet 90% nie dojdzie do żadnej sytuacji takiej awaryjnej, która musi ładowanie, no. Ale też, no, mamy teraz te GPS-y, mamy te ELT, to są takie w samolotach urządzenia, gdzie jak jest uderzenie samolotu o ziemię, to one same właśnie nadają sygnał ratunkowy i wtedy wieża kontroli lotów, która ma pod sobą ten samolot, wysyła tam po prostu helikoptery, właśnie te search and rescue and, no i wszystkich tam wysyła do pomocy, żeby tam ktoś po prostu już jechał, tak? No i tutaj taka sama sytuacja, no jeżeli ja będę leciał i ten silnik odmówi posłuszeństwa, no to dla dobrego logistyka, żeby jakiś statek podpłynął, bo samolot może nie mieć już paliwa na tyle, na dużo, czyli mieć tyle powietrza w zbiornikach paliwa, że on po prostu będzie się unosił na wodzie, a ja będę siedział na nim na górze, czekając po prostu aż ktoś pomoże, no bo to na tej zasadzie, no. Samolot nie ma transpondera, nie ma radia w tej trzycyfrowej, no, trzycyfrowego radia tak zwanego nowej generacji, więc ja bym chciał to mieć, tym bardziej, że taki samolot to jest samolot widmo, on nie ma żadnych świateł na sobie, ani pozycyjnych, ani ostrzegawczych, ani nawigacyjnych stroboskopów, nic nie ma z zewnętrznego. Tam jak się wystartuje i ma się lądować w nocy, to po prostu ląduje nocny marek. I w momencie, kiedy no fanie się bez radia, że tak powiem, i transpondera na lotnisko kontrolowane, tak zwany CTR, takim samolotem z tak małą prędkością, bo tam 160-170 km tej prędkości postępowej i lądowanie będzie strasznie trudne, bo już teraz za dużo tam w tym Paryżu tych samolotów lata. Trzeba będzie gdzieś jakieś lotnisko mniej uczęszczane po prostu odwiedzić, żeby to było dobrze zrobione. No jest różnych takich problemów. Ja jeszcze jestem za mały tak naprawdę, bo lotów międzynarodowych nie mam żadnego na sobie, ale mam w Polsce, w Poznaniu człowieka, który się w tym specjalizuje, prowadzi tam swoją szkołę, jak dobrze pamiętam, West Wings, i sądzę, że on pomoże to rozegrać merytorycznie, jak to ma być dobrze zrobione, co było najlepiej, co było optymalne. Zresztą lądowanie na jakimś tam lotnisku musi mieć lotnisko zapasowe wgrane, no nie da się po prostu polecić na któreś lotnisko, bo jakby coś się stało, to trzeba automatycznie lecieć gdzie indziej, no więc to wszystko trzeba przemyśleć, to wszystko jest walka o paliwo, bo tego paliwa będzie coraz mniej. Więc no, tak to wygląda. A na pytanie to pierwsze, co oni tam sądzą, moi najbliżsi, no oni mnie już znają od lat, wiedzą, że jak coś sobie założę, no to zrobię. No jeżeli coś jest niebezpieczne, no to się do tego przygotuję jak tylko mogę. No tutaj już się kilka lat przygotowuję do tego, latając Cessną, żeby po prostu się dobrze czuć. Nie są zadowoleni. No, oficjalnie powiem, nie są zadowoleni, bo albo się uda, albo się nie uda. To jest dla nich za duże niebezpieczeństwo dla mnie, no nie? I wiedzą też, że to nie jest mi do życia potrzebne i tak dalej, no. No, także no, taką mam historię. Okay. Mam jeszcze tylko, no, jeszcze tylko wspomnę, no, poznałem 3 lata temu dziewczynę, no i tak to ona mnie wspiera bardzo w tym dążeniu do celu, ale widzę, że ona pewnie nie chciała, żebym ja po prostu poleciał, no. Ale powiem tak, mam nieduży naród na samolotach, więc może ja nie boję się jeszcze tego lotu, może się nie boję, ale już piloci na przykład co z większym stażem albo instruktorzy tego typu samolotów, no to już wiedzą, że tu już się jedzie na krawędzi tak naprawdę, no jeżeli silnik przestanie pracować, to nie ma, to jest właśnie wie pan, to jest takie, no niby nie jest to ruletka żadna i tego typu, że po prostu no co tu mogę powiedzieć, no ja nie robię tego dla adrenaliny, bo tam w powietrzu adrenaliny nie może być wcale, tam wszystkie procedury muszą być już wgrane, zapamiętane, wyuczone, także podczas jakiejś awarii w powietrzu, no to nie bardzo nawet jest czas na to, żeby wyciągnąć checklistę, przewertować na czerwone strony, gdzie na przykład mamy co zrobić po utracie właśnie silnika, kiedy silnik zgaśnie. Tam jest ileś tych punktów, no to się robi już automatycznie, przećwiczone się ma, tak samo jak w samochodzie, no coś się dzieje, to się zaczyna hamulce wewnętrznym hamować i tak to wygląda. No,
3: to jeszcze na koniec, jakby mógł pan powiedzieć, pan jakąś zbiórkę prowadzi w tym celu, żeby te brakujące pieniążki zebrać, czy jak to wygląda?
4: Prowadzę, powiedzmy, że na Patronite, tam na krzysztof.pl Taczalski, można mnie dotować. W zamian za to ja jakieś tam usługi jestem w stanie zrobić, jak przelot jakiś tam widokowy samolotem czy coś tego typu. Ale to samolot, który chcemy kupić, który ja chcę nabyć, bo muszę go nabyć, kosztuje 1,5 miliona dolarów. No za tyle pieniędzy wycenił go właściciel, ten John w Stanach. No i teraz przeliczając to z dolara na złotówki, to się robi strasznie taka jakaś wysoka kwota, bo licząc po 5 zł dolara, to mamy 7,5 miliona złotych, 6,5, no nieważne, no 6,5 czy 7,5 to nie gra roli, no. W każdym razie to jest tak duża kwota, że nawet jak świętej pamięci ten pilot F-16, który tam zginął w Radomiu, on nazywał się Krakowian chyba, no jakoś tak. No to cała Polska wpłacała na zbiórkę dla jego synów, no i tyle nie uzyskali. No i ja, patrząc się na to, co oni uzbierali, no wiem, że jakąkolwiek składkę bym nie rozpoczął, to niestety to będzie fiasko. No. Są ludzie, którzy chcą się dołożyć do tej akcji, dokładają się, ale niestety to jest kwota taka bająńska trochę, nieosiągalna nawet dla dużej rzeszy Polaków. No. Jedyne co, to mogę raczej, jeśli w Stanach, jeśli w Stanach Polacy są, bo są, i oni tam, bo ja tak trochę mieszam się w wątku, w ogóle samolot Charlesa Lindbergha nazywał się Spirit of St. Louis, właśnie duch z St. Louis, nie miał żadnych świateł i był skonstruowany w St. Louis, a zapłacony był przez biznesmenów z St. Louis. No, więc już wiemy, jak to wyszło. I tu taka sama historia. Jeżeli ten reportaż będzie wyemitowany przez internet, dużo ludzi słucha tych podcastów, dużo ludzi słucha waszego radia, no to może jacyś nawet polscy, no chyba głównie polscy biznesmeni mogliby w sile kilku osób zakupić ten samolot do tego celu, który potem stałby się na resztę świata, na resztę czasu, no reklamą dla ich firmy, no. Czy ja mam mówić, że jakby Charles Lindbergh przyleciał do Paryża samolotem z napisem Red Bull, to przez 100 lat by była reklama Charlesa Red Bulla na samolocie Charlesa Lindbergha? No byłaby, i tutaj tak samo można to rozwiązać.
1: Z Krzysztofem Taczalskim rozmawiał Artur Mazurek. Eszka Kraśnik. Grzyby jadalne, niejadalne i trujące na jednej wystawie w Kraśniku. Sanepid pokaże nam m.in. to, na co zwracać uwagę podczas grzybobrania i jak uniknąć niebezpiecznych pomyłek. Do zwiedzania wystawy zaprasza Karol Rychlewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku.
5: Serdecznie zapraszam na wyjątkową wystawę poświęconą grzybom. Podczas wystawy będzie można zobaczyć i porównać grzyby jadalne, niejadalne oraz trujące, a także dowiedzieć się, jak bezpiecznie rozpoznawać gatunki i unikać niebezpiecznych pomyłek. Wystawa odbędzie się 7 października w godzinach od 9 do 14 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku przy ulicy Kościuszki 36. Serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału wszystkich mieszkańców powiatu kraśnickiego.
1: Wystawa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, zapraszam. Na początku usłyszycie o pomyśle założenia kraśnickiego klubu podróżnika. Będzie też o poecie z naszego regionu, który zmarł w młodym wieku. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Mirosław Schneider to kraśniczanin, który zwiedził już niemal całą Europę. Pozostała mu tylko Islandia. Z tego tytułu wpadł na pomysł, aby dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a także słuchać podróżniczych historii mieszkańców Kraśnika. Miejscem na takie rozmowy miałby być Kraśnicki Klub Podróżnika. Sam pomysłodawca zdradził nam, jak wyglądałyby takie spotkania.
6: Nie chodziło o to, że ja z natury jestem takim człowiekiem, który nie pozostawia jakiejś tam wiedzy dla siebie, tylko lubię się dzielić tą wiedzą. A na pewno o turystyce, o wyjazdach, no wiem dużo. Przez lata głównie jeździłem na wycieczki. I pewne rzeczy mnie zaczęły denerwować, plus w pewnym momencie też stałem się dojrzalszy i w związku z tym zacząłem jeździć indywidualnie. I zobaczyłem taki klub, to miałoby już zgromadzić osoby potrafiące samodzielnie jeździć, tak jak ja, jak również może by przychodzili ludzie, którzy lubią turystykę, ale głównie korzystają z biur turystycznych. Chciałbym im po prostu poprzez rozmowę przekazać to, że tracą czas i pieniądze jeżdżąc z biurami. W tym roku byłem w styczniu z żoną, byliśmy 11 dni i zwiedzaliśmy Sycylię Wschodnią. I jak sobie później podliczyliśmy, ile pieniążków wydaliśmy i porównałem ceny wycieczek z tych największych tur operatorów, to doszedłem do wniosku, że ja za te pieniądze, które musiałbym zapłacić temu dużemu biuru, mógłbym na Sycylii być nie 11 dni, tylko 3 tygodnie. Chodzi o to, że tam jednak są te ogromne marże na biura, pilot. Po co nam pilot, skoro my możemy sobie samemu to organizować? Po co nam kierowca, który tam jest, czy dwóch, którzy śpią? I to się wszystko niejako utrzymuje. Bez sensu jest jeżdżenie i korzystanie z biur. Przejeżdża się do dużego, ciekawego miasta. Z reguły jest 3 do 4 godziny. I w tym czasie biuro załatwia lokalnego przewodnika. Ale pewnie przewodnicy z reguły prowadzą do kościoła jakiegoś największego i traci się godzinę czasu, jak on opowiada, a tę nawę przebudowano w tym roku, a ten obraz namalował to. Jeszcze jeżdżąc na wycieczkę, ja pytałem pilota grupy, ile czasu mam na powrót do autobusu i sam sobie biegałem. I później spotykałem tych ludzi z grupy i pytałem tam, a niech mi pani powie chociaż jedno nazwisko, kto namalował obraz. No nie, traci się czas. Chodzi o to, że indywidualnie nie jest człowiek związany w ogóle, że ma stawić się. Później po takim zwiedzaniu pilot, przewodnik lokalny daje na to 1,5 godziny. Każdy się w ten czas boi, bo jak się gdzieś pójdzie w jakąś alejkę, się zgubię, nie zdąży się na powrót. Po prostu jest się gdzieś, ale tak naprawdę, no nie wiem, no 25% tego korzysta się, co można, gdy ja jadę sam indywidualnie. No, chodziło mi o stworzenie takiego klubu, gdy ludzie na przykład tak jak w tym miejscu, w galerii mogliby się spotkać, dajmy na to, jakby była potrzeba przed sezonem częściej, może ktoś nowy, po prostu wymieniać się doświadczeniami. Ja bym powiedział, co ja robię. Każdy na pewno ma też jakieś te swoje odkrycia. Na przykład w grudniu lecę na święta z żoną na Maltę, żeby zobaczyć, jak w innym kraju wyglądają święta. I też lecimy indywidualnie. Jaki ciekawy, wzbogacony właśnie o takie elementy program. Zobaczyć, jak ludzie się zachowują w innym kraju. Obserwować ich przez ileś godzin. Dla mnie to jest, uważam, to jest frajda. No i chodziło o wymianę się takich doświadczeń. Za tym biurem jeździsz, jak to organizujesz, jak załatwiasz, jak ten... No, każdy by skorzystał, przy czym ja coś od siebie dałbym, ale z drugiej strony jestem przekonany, że również coś bym tam... Właśnie myślałem, że później można było ewentualnie grupą jeździć, a nie byłoby mieć jakąś realną grupę, jeździć na wspólny wyjazd, tam się gdzieś spotykać, każdy jedzie, idzie sobie gdzieś tam indywidualnie zwiedza, ale od, na przykład brać jakiś duży apartament, trzypokojowy i w ten czas każdy coś się rozjeżdża, a później wieczorem sobie siedzieć, a myśmy tu byli tam. Tak byłoby trochę sympatycznie. No plus... Takie są rzeczy, na przykład elementy, jak na przykład w Europie, moja noga stanęła we wszystkich krajach, tylko w 46 tylko jeszcze nie stanęła w Islandii. Na przykład na Islandię to trzeba jechać grupą, bo Islandia jest transport, czy w ogóle wszystko jest bardzo drogie. I opłaca się w ten czas przy grupie tam 8-10-osobowej wynająć gdzieś busa i dziesiątkę sobie jeździć. A więc mówię, ja bym coś dał, a jednocześnie można było zorientować się i taką grupą sobie pojeździć, bo fajnie pozwiedzać. Także no, trochę mi dziwi ten odzew. Ja, no, pierwszą osobą, którą się odezwał, to jest Mirek Karwowski, taki znany, lokalny kolarz, też podróżnik, który to rozumie. I mimo, że mieszka w Warszawie, to powiedział, że Mirek, wpisuj mnie do... Bo informacje o tym zajmie się na Facebooku. Mirek, wpisz mnie do zarządu, bo też by chciał po prostu... Ktoś, kto kocha turystykę, to się chciałby tym po prostu dzielić.
7: A to jaki był odzew po tym pana pośle?
6: Z 5 osób.
7: 5 osób. A ile pan potrzebuje, żeby tak...
6: Nie, po prostu... Niech to będzie takie realne. No, ja wam, to jest tak, żeby co najmniej musi być te 10-15, no, po to, żeby ewentualnie komuś jak nie wypada, to nie przychodzi. No. Inaczej, żeby to tak się czuło, że ludzie chcą czegoś takiego. No, przy 5 osobach to trudno powiedzieć, czy jest zainteresowanie.
7: Okay, a...
6: Czy jest to szkodliwa inicjatywa? Bezkosztowa. To jest tylko po prostu zamiast wieczorem siedzieć przed telewizorem, umawiamy się, podyskutujemy, co ty planujesz, gdy jedziesz, jak ty to widzisz. Rzeczy na przykład, dlaczego ludzie nie próbują samemu podróżować. Ja na przykład jeżdżę co najmniej 2 razy w roku do Włoch, bo to jest mój ukochany kraj i naprawdę we Włoszech jest tyle interesujących miejsc do zwiedzenia. I gdy wracam, na przykład komuś tam mówię, że byłem, to z reguły pada takie stwierdzenie, albo na pewno znasz włoski. A ja mówię, tak, si fi, buongiorno, arrivederci i tyle. Jaki problem dzisiaj? Na przykład w samych Włoszech wystarczy, że człowiek do Włocha się uśmiecha i Włoch to jest taka natura, że on wszystko zrobi, nawet gdy jest problem z porozumieniem. Ale tak naprawdę dzisiaj w dobie komputeryzacji, w Google przygotowuje się, wszędzie wiem, gdzie mam wysiąść, gdzie mam podejść, jak wygląda na przykład dom, w którym jest mój apartament. To nie jest żaden problem, ja się nikogo nie muszę pytać. Przecież rozkłady autobusów, wszystko można znaleźć. Naprawdę nie jest problemem język. No, przecież każdy ma telefon, bierze się tłumacza do Google i mówi się i zaraz jest tłumaczenie, gdyby zaszło, podeszło. Potrzeba, ale taka nigdy nie zachodzi. No. To jest właśnie piękne, wie pan, to jest właśnie piękne jechać do jakiegoś kraju z takim nastawieniem pozytywnym i wszędzie, gdy widzą turystę, to każdy jest chętny pomóc Nie, przy czym no, czasami jeżdżę na wycieczki, bo nie zapuszczę się, tak jak słyszę, że młodzi ludzie, Argentyna, Brazylia, no tam bym się nie zapuścił. Byłem na przykład na rejsie po Nilu, wypływaliśmy tam, byliśmy w Abu Simbel, niedaleko granicy z Sudanem, no to tam już trzeba z biurem podróży, no bo to biuro, tam nie ma możliwości swobodnego się takiego poruszania po Egipcie. Może jest, ale na pewno niebezpiecznie. Przecież no, są to wycieczki tak dobrze, optymalnie, jak gdyby no, zorganizowane. Ja mówię, no, czasami korzystam, ale większość wyjazdów to jednak indywidualnie.
7: No, ale tak jak sobie myślę, czemu ludzie wolą czasem skorzystać z tych podróży, to też myślę, że po prostu czasu nie mają na zaplanowanie takiej wycieczki może. Po prostu tu mają gotowe.
6: Lęk. To się trzeba przełamać. To. Tak jak stare powiedzenie mówi, jak się kogoś uczy pływać, trzeba go rzucić na głęboką wodę i on sobie poradzi. Jestem przekonany, że gdyby tutaj ktoś uzyskał takie porady i pomoc pojechałby raz, to później by się sam śmiał z siebie, że przed wyjazdem towarzyszył mu lęk i obawy, że się nie uda, że nie wyjdzie. Turystyka jest prosta. Dzisiaj, no mówię, w dobie internetu każdy ma z nami telefon przy sobie i wszystko można sprawdzić, można przetłumaczyć, plus właśnie to przygotowanie. Chodzi o zejście z kosztów, plus to, że się człowiekiem wolnym. Ja z reguły do Włochy jeżdżę w ten sposób, że tam w obrębie dużego miasta jest kilka, czasami kilkanaście fantastycznych, pięknych, malowniczych miasteczek, przy czym każde jest inne, każde warto zobaczyć. I bierzemy sobie przez booking, kupujemy nocleg, we Włoszech pociągi jeżdżą bardzo szybko, są bardzo często i są bardzo tanie. I po prostu dojeżdżamy do jakiegoś miasta, tam swobodnie, cały dzień, bez presji, że się spóźnimy, gdzieś chodzimy, chce nam się usiąść, to sobie chodzimy. Siadamy, chce nam się coś zjeść, wypić kawę, sobie pijemy i na pierwszym się wraca, po drodze się w markecie kupuje sery i pieczywo i wino i w ten sposób, no, sery są proszę fantastyczne i cała wielka filozofia, przy czym mówię, dużo taniej to wychodzi. Przykład z tego roku, jak mieszkaliśmy w Syrakuzach, i mieliśmy taki apartament dwupokojowy z 70 metrów, to myśmy z żoną no i z jej siostrą tośmy płacili po 20 euro od osoby. Chodzi o to też, tu chciałem powiedzieć, wybierać odpowiednią porę roku. Nie bać się, że jak u nas jest tydzień luty, to siedzimy w domu. Nie. Byliśmy w tej Sycylii, było 20-22 stopnie w tym roku. To jest optymalnie, jak się dużo kilometrów dziennie wykonuje, to temperatura 20. I mówię, styczeń, luty do marca, to od osoby ten apartament jest 20 euro, a później jak wyszukiwarkę wstukałem w okresach już tych późniejszych, to 70 od osoby. To przy dwóch osobach, jak ja jestem z osobą, z żoną, to mamy 100 euro za noc letniej. Przy 11-dniowym pobycie nie trudno przeliczyć, 1000 euro zostaje w kieszeni na kolejny tego typu, na samym noclegu, prawda? No mówię, dlatego mówię, teraz jak lecimy na Maltę, ja na tej Malcie jestem trzeci raz. Mam taką właśnie satysfakcję, że jak pierwszy raz byłem około 5 lat temu, to przyjeżdżałem i wszystkim mówiłem, słuchajcie, znacie Maltę, jak tam jest fantastycznie, jak tam się prosto zwiedza, podróżuje. Zachęcałem, to każdy tak, Malta, a dzisiaj włączy się internet, cały czas jest Malta. I są te argumenty, które ja ludziom mówiłem 5 lat temu. Dlatego mówię, Malta jest taka prosta, że nie wiem jak teraz, 2 lata temu jak byłem, to bilet taki elektroniczny kosztował 24 euro tygodniowy. I można danego dnia 50 razy wsiąść i 50 razy wiadomo wysiąść z autobusu. Cała Malta jest gęstą siecią publicznej komunikacji, jak gdyby poszatkowana. No i idzie się, chce podjeść, się wysiada się, teraz się wsiada, 24 euro, 100 złotych, czy tam 120 na tydzień pobytu, to są grosze. I pisze z hotelu i później się tymi autobusikami wszędzie podjeżdża, wszędzie można sobie podjechać. Przy czym mówię, teraz jak będziemy, to będzie pod koniec grudnia 18 stopni.
7: Przyjemnie. A jeśli chodzi o ten klub podróżnika tutaj w Kraśniku, to jakby pan to widział, że to znaczy, chętni się umawiają w jakimś konkretnym miejscu?
6: Ja myślę, że nie byłoby problemu z porozumieniem się z dyrektorem Centrum Kultury, bo jednak tak jak w tej chwili przyszliśmy i stoi lokal, jest harmonogram w ten czas, gdzieś tam jeszcze by się znalazło miejsce. Chodzi o to, żeby się spotykać, bo przyjście do kogoś do domu to jest takie krępujące, prawda? Chodzi o to, żeby tak jako tutaj wspólnie sobie siąść i tą godzinę, dwie, nawet to jest placówka miejska, gdybyśmy poprosili o zrobienie kawy, to jestem przekonany, że nie byłby problemu. Klub podróżnika, formalnie ustaliliśmy, kto zwołuje, dajmy na to jakiegoś tam swojego lidera, kto zwołuje, czy ktoś byłby liderem jeden rok i po prostu co kto planuje. Nawet jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wyjazd, to w ten czas, żeby przyjść, słuchajcie, no mam w takim miesiącu ten lato wolne, co byście mi doradzili, nie? No i ktoś jest zaraz w takim gronie, dlatego potrzebne jest większe grono, żeby było więcej tych pomysłów, prawda? I to już mówię, a słuchaj, ja byłem w tamtym roku tu i tu, doradzam. I takie sobie swobodne porozmawianie, powymienianie doświadczeń, doradzenie. Ja nie mówię, że ja wszystko znam. Na pewno wiele rzeczy jeszcze nie odkryłem. Chętnie właśnie bym skorzystał z czyichś porad. Coś bym na pewno miał też do przekazania.
7: No to oby się udało, bo do pomysłu będzie pan wracał bliżej.
1: Na ten moment pomysł spotkał się jeszcze ze zbyt małym zainteresowaniem. W magazynie reporterów wracamy do tematu kanoników regularnych w Kraśniku. W poprzedniej części historii o kanonikach regularnych laterańskich poznaliście kilku najwybitniejszych, między innymi Jana z Lublina. Teraz czas na drugą część, którą opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel historii.
8: Duże zasługi na polu oświaty, szczególnie nowoczesnego szkolnictwa w ówczesnym czasie, czyli pierwsza połowa XIX wieku, odegrał ksiądz Antoni Firman Lubacz. Był prepozytem kraśnickim dość długo, od 1820 do 1853 roku, a także od 1836 roku był prepozytem generalnym kongregacji krakowskiej, ale cały czas urzędował w Kraśniku. Trzeba powiedzieć, że ksiądz Antoni Lubaczewski, zresztą znany tutaj w Kraśniku, jego ojciec był nadwornym, że tak powiem, muzykantem w Gościradowie. Tam krakowskiej rodzinie. Natomiast tutaj Antoni sobie urzędował. Bardzo lubił grać na fortepianie i potrafił grać. Zaraził tą pasją muzykalną Jana Richtera, który właśnie tutaj z Kraśnika pochodził. Jeżeli chodzi o księdza Lubaczewskiego, no to jest znana postać, opisana dość dobrze. Prowadził tutaj także wykłady z filozofii, teologii. Otrzymał nominację na stopień magistra nowicjatu, a więc za jego czasów był tu nowicjat, także on się bardzo zasłużył i dla Kraśnika, ale i dla całego zakonu kanoników regularnych. Trzeba jeszcze powiedzieć, że za księdza Lubaczewskiego był uszkodzony kościół. Pożar wybuchł i tam się trochę spaliło. Kiedy zmarł ksiądz Antoni Lubaczewski, to się okazało, że zostawił sporo pieniędzy, które jego siostra przeznaczyła na odbudowę tego kościoła. Zresztą odbudowa tego kościoła trwała dłuższy okres czasu. Później tam jeszcze ksiądz Obyński przebudowywał. Następnym zakonnikiem, który przysłużył się właśnie tutaj klasztorowi kraśnickiemu, to był ksiądz Stanisław Dominik Słotwiński. Urodził się w 1828 roku w Bełżycach. Jego rodzicami to byli Tomasz i Marianna z Ostrowskich. Ten jego ojciec to był ceniony w Bełżycach mistrzem szewskim. Kształcił się w Lublinie. Następnie w 1846 roku wstąpił do kanoników regularnych laterańskich w Kraśniku. Tutaj przebywał przez rok w nowicjacie, a później otrzymał w Sandomierzu Paryżu w 1848 roku święcenia kapłańskie. Był energiczny, zajmował się tajnym nauczaniem, zwłaszcza dzieci wiejskich, i tutaj zaczęły władze zaborcze interesować się w związku z panem księdzem Słotwińskim. W związku z powyższym wyjechał do Krakowa, później udał się do Paryża. W Paryżu tam na emigracji także kontynuował naukę. Przy okazji, taka ciekawostka, będąc w Paryżu, odwiedził hotel Lambert i tam spotkał się z przedstawicielami kultury polskiej, między innymi Adamem Mickiewiczem, Cyprianem Kamilem Norwidem i księdzem Piotrem Semenko. No, ten hotel Lambert po powstaniu listopadowym to odgrywał dużą rolę w Paryżu. W związku z powyższym tam przebywali Polacy. On się tam z nimi spotkał, ale później przebywał we Włoszech, a w 1893 roku zrezygnował i przeszedł prawdopodobnie na emeryturę i przebywał u sióstr Szarytek w Moszczanach koło Radymna w charakterze kapelana szpitala i sierocińca. Zmarł w 1905 roku na skutek zapalenia płuc. W latach 1802-1803 kaznodzieją w kraśnickim konwencie był ksiądz Wincenty Floryt Mydlarski. On urodził się w Krakowie. W 1793 roku wstąpił do kanoników regularnych, a w 1796 roku przeniesiono go do Kraśnika, studiował filozofię u dominikanów w Lublinie. W 1802 roku przyjął święcenia kapłańskie, wrócił do Kraśnika, później znowu przebywał w Krakowie i tam w Krakowie zmarł w 1836 roku i jako pierwszy z kanoników regularnych, z księży, został pochowany na cmentarzu w Krakowie.
1: A więcej szczegółów i między innymi historyczne zdjęcia czy dokumenty znajdziecie na facebookowym profilu pana Romana Lewaszowa.
0: SK Kraśnik.
1: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
9: Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał, no jak to młody człowiek, tak, no... budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. Znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tą książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej, tak mnie się wydaje, tak jest z punktu widzenia osoby, no, pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. 16-17. I druga część to są reprodukcje jego, niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką i tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ten, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. No, mówię, zdecydowaliśmy i mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i no, siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre, są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne, tego nie wiemy. Ale chcemy też jakby, chcieliśmy pokazać no, taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembodowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego no, obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich no, taką bardzo, jakbym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziałabym, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, no to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie do tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemana, tak, który jest no, uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla, no, dla młodych artystów, dla, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować no, pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, no ja to tak nazywam może w cudzysłowie, stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy no, będą mogli no, dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie, więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz, czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśnicy. Ja się zajmowałam książką, to było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała, bo też uważam, to jest rodzaj takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje, bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, a taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co młody człowiek, który tak jak ja się malował, że też pisał, że on by chciał, że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, a może też powzorować na tych wierszach, kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest pasuje do życia każdego z nas.
1: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane także w szkołach czy galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
10: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
11: Są takie dni, które lubimy najbardziej. Dla wielu tym dniem jest piątek. Chciałbym powiedzieć, że została już dokładnie godzina do piątku i on się zacznie. Ale wcześniej ja razem z wami zacznę odliczanie do północy i do najnowszych hitów, które właśnie o północy się ukażą i które o północy wam zagram. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co tydzień gramy wam tutaj nowości. Co tydzień sprawdzamy, co przygotowali dla nas tym razem artyści. Na Messengerze Radia SK wy możecie na bieżąco komentować i dawać mi znać, jak podobają wam się te nowe kawałki, i czy powinniśmy grać je częściej na antenie. Wysyłajcie głosówki w tej sprawie, ale swój głos piękny nagrała też niedawno Roxy, ta pani jeszcze dziś na Instagramie Radia SK, prosto z Nowego Jorku zapraszała do sprawdzenia jej najnowszego singla, więc jeszcze przed północą i kolejnymi premierami na rozgrzewkę zagrajmy. No właśnie, czy mamy tutaj jesieniary? Albo jesieniarzy? Bo to będzie coś dla was. Roxy, jesień trwa bez końca. Można się otulić kocykiem i zaczynamy.

0: Uwierzycie, że minęło już 5 lat od premiery tego numeru? To Faruko i Pepas, ale to był hit, prawda? No i nadal jest, ale my zmieniamy teraz klimat na coś, co ukazało się bardzo, bardzo, bardzo niedawno. W końcu rozkręcamy hity wesce, te najnowsze, i gramy tutaj premiery. No to zanim zagram premierę, a przynajmniej kawałek, który ma dopiero kilka dni, to mam pytanie, czy kojarzycie może ten numer? We're a thousand miles from comfort. We have traveled. Było coś takiego, prawda? No to może coś takiego jeszcze kojarzycie. To oczywiście wszystko Clean Bandit i właśnie tym razem mamy do czynienia z nowym kawałkiem Clean Bandit, Chloe i Oma Lay. Numer nazywa się Company, jest jeszcze całkiem nowy, a my go gramy, bo rozkręcamy się. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To gramy 13 minut po 23.

0: 55 years down the road. To Alex, What I Need to Carry You Home. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, cześć. 24 minuty po 23 o północy, a więc już za chwilę zagram wam zupełnie nowe, świeżutkie utwory, ale. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję usłyszeć taki kawałek, który nazywa się Gotham i on do Gotham nas zresztą przeniósł. Tym razem będzie nieco mniej, a nawet dużo bardziej, dużo mniej. To miałem na myśli. Dużo mniej mrocznie. Choć równie ciekawie, Metzner dokładnie wczoraj wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Cały Blok. Jeszcze pachnie nowością, zresztą sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Metzner, Cały Blok.
2: W kieszeni, że tamponie przez spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż.

A za nami Taylor Swift i Opolite w Radiu SK. 27 minut zostało do północy. Ja mam takie pytanie, czy pamiętacie hit o nazwie Apyty? A to było nie tak dawno i nagrała go m.in. Rosé. To teraz kilka ciekawostek, bo zaraz zagram nowy kawałek od tej pani z Korei Południowej. Rosé możecie kojarzyć też z zespołu Blackpink. A numer, który zagram teraz, ma dopiero kilka dni i na tylko jednej z platform w internecie ma już kilkadziesiąt, bo 44 miliony odsłuchań. Robi wrażenie, prawda? No to sprawdźmy, jak brzmi jej nowy kawałek. Nazywa się New Trick, a więc nowy trik? Rosé, gramy.

0: A więc cicho, Szam, to w Stanach w Esce. A więc jej najnowszy singiel. My zbliżamy się do północy, a to może oznaczać tylko jedno. Za chwilę. 0000 to oznacza piątek i całą listę premier tych, które właśnie o północy się szykują. Wszystkie wam zagram już za moment, więc koniecznie zostańcie ze mną. Będziecie pierwsi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pierwsi, którzy to wszystko usłyszą.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. I po reklamie.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: No dobra, to jest mój ulubiony moment, najbardziej ekscytujący, bo właśnie teraz wybiła północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. W SC jesteśmy pierwsi, w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Zagramy wam kawałki, które dokładnie w tym momencie się ukazały. Dokładnie w tym momencie, czyli 25 sekund temu. Tak jest m.in. z tym kawałkiem. Glockenbach, Callum Scott i Collide. To co, jesteście gotowi? Bo będziecie pierwszymi osobami na świecie, które usłyszą ten kawałek. Na Messengerze Radia SK dawajcie znać, jak wam się podoba. Radio SK. Mati Fuczyło, zaczynamy atak. W ogóle to mamy piątek.
7: We got all the hits right here.
8: To jest...

Na dziś. Teraz przenosimy się z kolei do Niemiec, bo stamtąd pochodzi pan, którego możecie już dobrze kojarzyć, na przykład z tego kawałka. To nazywało się dokładnie Waterfall, ale dokładnie 10 minut temu Michael Schulte wypuścił coś nowego, nazywa się Cover You i wy posłuchacie tego już teraz kilka, a nawet dokładnie 10 minut po premierze. To szybko, co? No to gramy!

Zoza hit, prawda? 19 minut po północy to Avicii Waiting for Love. Avicii czeka na miłość, ale my nie musimy czekać już na nowe hity. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Po północy gramy wam wszystko to, co dokładnie nowiutkie. Mati Fuczyło, cześć! Mam dla was kolejną porcję hitów na czasie, tym razem... O, wow, możecie się naprawdę zdziwić. Pamiętacie ekipę taką jak Suga Babes? To ta od Push the Button. Ona powstała w 98 roku i mogę wam się przyznać, że w tym samym roku urodziłem się ja, ale te panie mają się naprawdę świetnie i ostatnio pokazały nowy kawałek. On nazywa się Ghost, czyli duch. A wy boicie się duchów? No bo tego nie ma co się bać, wręcz przeciwnie.

0: Krótki tytuł, długa lista artystów, bo w końcu tytuł to DNA, a artyści?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tu lista jest dłuższa. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Niezłą ekipę zmontowali, prawda? Ale wiecie co? Czas na kolejną, tylko że tym razem zupełnie nowiutką, świeżutką. 27 minut mamy już po północy. A teraz będzie Pan i Pani, czyli będzie duet, czyli Sam Felt i Azdis. Hity obojga graliśmy już w Esce nieraz, a teraz, dosłownie teraz, przed chwilką o północy, wypuścili wspólny kawałek, on nazywa się Need That Love. No to gramy, bo we need that love.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: We got all the hits right here.
1: To jest premiera.

0: Ten hit ukazał się nie tak dawno, to Dracula, to Tame Impala i Jenny, remix numeru Dracula. Ale teraz już żaden remix, a zupełna nowość. Dracula.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie hit, który graliśmy w Esce i który nazywał się Something to Believe In? Nagrał go Avalon, ale ten pan nagrał jednak też inny kawałek. Nazywa się For Nothing, ukazał się dokładnie 36 minut temu. Jestem zachwycony, że mogę zagrać go wam tak bardzo szybko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To gramy!

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. End of Beginning, a to Joe. A ja to Mati Wuczyło i co tydzień gram wam najnowsze premiery. Ale biorąc pod uwagę to, że mamy dzisiaj piątek, to ja mam dla was propozycję. Dla tych, którzy mają ochotę na imprezę. A co? W każdy piątek, zaraz po gorącej 20, po 20 gramy SK Live Remix. Wtedy naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. Oni grają swoje własne miksy. Dziś o 23 będzie Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance. O północy Lost Frequencies, a potem jeszcze James Hype. W nocy z soboty na niedzielę też gramy klubowe sety. A co? A jeżeli macie na nie ochotę przez całą dobę, to odpalajcie eskową ławkę, bo tam są przez cały czas i to za darmo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zostańcie z eską.

To Top Lowy Talking Body w Radiu SK. Mam nadzieję, że podobały wam się dzisiejsze premiery, tym bardziej, że było ich naprawdę sporo. Zagraliśmy m.in. Sugar Babes, zagraliśmy Michaela Schulte, był ten też Glockenbach i Callum Scott, a do tego Sam Felt, Asdis, czy na przykład Avalon i For Nothing. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się w kolejny czwartek od godziny 23. Wtedy jak zawsze zagramy wam najlepsze nowe hity, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo...

0: wieczór.
1: Dzień, idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: SK Kraśnik.
3: Raz, dwa, trzy! Maj!